0: Halo Radio 98 FM. Jest już 6. Zapraszam na serwis informacyjny i prognozę pogody, bo warto wiedzieć.
1: Kiedy wchodzę jak boom, pał, szachmat, koniec. Old school jak Boniek, zaraz podam majka, póki co płonie. Zrobię z tego fight club, bo ja się nie boję.
2: Łukasz Giboła nowym prezydentem Krakowa. Policja zatrzymała mężczyznę, który groził atakiem na premiera. Papież przejdzie operację, wykryto u niego guzek w płucach.
3: El Radio. Warto wiedzieć.
2: Ewelina Walczak. Łukasz Giboła wygrał drugą turę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zdobył 62,12% głosów, a Monika Piątkowska 37,88%. To oficjalne dane ze wszystkich obwodów głosowania opublikowane na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.
4: Pan Łukasz Giboła zdobył 161 184 głosy, natomiast pani Monika Jadwiga Piątkowska 98 306 głosów. W związku z czym podjęliśmy uchwałę o tym, że wybory wygrał pan Łukasz Giboła.
2: Mówił przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Do czasu ślubowania Giboły swoją funkcję będzie pełnił komisarz Stanisław Kracik, który wcześniej był zastępcą odwołanego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał nowe informacje na temat mężczyzny, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska. Marcin Kierwiński w TVP Info powiedział, że sprawcą był około 60-letni mężczyzna. Został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Służby trafiły do niego przez dokładną analizę treści udostępnionych w internecie. Na ich podstawie służby będą podejmować kolejne decyzje. Przypomnijmy, w niedzielę rano do służb ochrony państwa wpłynęła informacja o planowanym ataku na Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Instrukcje na wypadek ataku w szkole mają trafić dziś do dyrektorów i nauczycieli. To w związku z zeszłotygodniowymi atakami młodocianych nożowników. Dziś nadal w kilku szkołach zawieszono zajęcia. O szczegółach Marcin Starzec.
5: Wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz zapowiedziała upowszechnienie instrukcji reagowania na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Materiały powstały we współpracy z MSWiA, MON-em, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW.
6: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna.
5: Dziś rano ministerstwo spotka się też ze związkami zawodowymi.
6: Tak, żeby popracować nad tym, żeby jeszcze skuteczniej wspierać bezpieczeństwo.
5: Resort przygotował również wsparcie dla nauczycieli i rodziców, w tym webinary z psychiatrami. W związku z atakami, do których doszło w zeszłym tygodniu w Wyszkowie, dziś i jutro zajęć nie będzie w 9 szkołach na terenie miasta i gminy.
2: Niepokojące wieści o stanie zdrowia papieża. Podczas modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra Leon XIV powiedział, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu w początkowej fazie. W najbliższych dniach podda się operacji jego usunięcia. Jeśli zastanawiacie się, czy wróci ciepła jesień, to jest światełko w tunelu. Najpierw jednak gorsze wieści. Do środy raczej pochmurno i wietrznie.
7: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
2: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Taka pogoda utrzyma się do soboty. Od dziś do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane będą syreny alarmowe. Chodzi o sprawdzenie funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności.
0: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: A dzisiaj niestety zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu. Wcale nie takie rzadkie. Będą też przejaśnienia, ale troszkę później. Temperatura maksymalna 11 stopni, ciśnienie umiarkowane, wiatr chwilami może być silniejszy. Ubierzcie się odrobinę cieplej i koniecznie zabierzcie ze sobą coś nieprzemakalnego.
0: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
9: El Radio.
10: El Radio.
8: El Radio 98 FM i znowu mamy poniedziałek, ale tym razem jest to 12 dzień października. Imieniny obchodzą Maksymilian, Witold, Marcin, Felix, Grzymisław i Grodzisław. Wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia i dzisiaj proszę nie grzmieć i nie grodzić. Mamy fajne nietypowe święta, Dzień Kolumba, ale w Ameryce, Międzynarodowy Dzień Reumatyzmu, o matko, i Dzień Bezpiecznego Komputera. Będziemy o tym opowiadać.
9: El Radio.
10: El Radio.
9: 98 FM. 98 FM.
11: Sponsorem programu jest właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. floraloc.pl. Zamieszkaj w sercu miasta.
10: è tutto che io preciso, tiro un mio giudizio.

Radio 98 FM, a zaczniemy od nietypowej wiadomości. W Łodzi będzie słychać syreny, a potem przejdziemy do święta, jakim jest Dzień Kolumba w Ameryce. Trochę historii od rana nie zaszkodzi.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowy wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krętową perkusją.

0: budzi przez ponad miesiąc, mogą być słyszalne pojedyncze syreny alarmowe. Będą to krótkie sygnały syren. To efekt zaplanowanych prac serwisowych i przeglądu miejskiego systemu ostrzegania. Prace serwisowe zaplanowano na okres od dzisiaj do 20 listopada tego roku. W tym czasie, od poniedziałku do piątku oraz w innych dniach objętych pracami, między godziną 8 a 17 mogą być uruchamiane pojedyncze syreny. Podczas testów każda z nich będzie emitować sygnał dźwiękowy trwający nie dłużej niż 5 sekund. Nie będzie to więc długi alarm obejmujący całe miasto, lecz krótkie uruchomienia poszczególnych urządzeń. Jak usłyszycie syrenę w najbliższych tygodniach, to wcale to nie oznacza, że doszło do zagrożenia. Zaplanowane uruchomienia mają związek z kontrolą techniczną miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności i celem prac jest sprawdzenie działania urządzeń. Po ich zakończeniu syreny powinny działać zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Także proszę nie wpadać w panikę.
1: El Radio. 90 i 8 FM.

0: Radio 98 FM. Mamy Dzień Kolumba. Święto obchodzone w wielu państwach Ameryki Południowej i Północnej oraz w Europie, ale tylko w Hiszpanii i we Włoszech. Ma ono długie tradycje, a jego celem jest upamiętnienie odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba właśnie 12 października, tylko że 1492 roku. A Dzień Kolumba to święto o długich tradycjach, nierzadko kontrowersyjne. Pierwsze obchody miały miejsce w 1792 roku w Nowym Jorku, czyli w 300. rocznicę odkrycia Ameryki. Kolejna okrągła rocznica tego historycznego wydarzenia w 1892 roku również była okazją do hucznego świętowania i wspominania postaci Kolumba. Natomiast na skalę ogólnonarodową ustanowiono je na mocy ustawy kongresu podpisanej przez prezydenta Franklina Roosevelta w 1937 roku. Postać Krzysztofa Kolumba nie od dziś budzi kontrowersje. Poddawane w wątpliwość jest nawet to, że był pierwszym odkrywcą Nowego Świata. Według niektórych historyków około 500 lat przed Kolumbem do Ameryki dotarł Wiking Leif Erikson. Ale to nie wszystko. Więcej o Kolumbie za chwilę.
1: El Radio. El Radio. 98 FM.

0: Radio.
1: El Radio.
2: El Radio 98 FM. Jest 6:30. Przed nami serwis informacyjny. Będzie też kilka słów o nie najładniejszej pogodzie.
0: El Radio. Bliżej Ciebie.
3: Zaczynamy od sprawy posła Michała Kołodziejczaka. Polityk złożył w łódzkiej delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Chodzi o oskarżenia byłych współpracownic dotyczące agresywnych zachowań i nakłaniania do zażywania narkotyków. Były wiceminister rolnictwa i lider Agrounii zaprzecza zarzutom i twierdzi, że jest pomawiany. Został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Więcej szczegółów ma przedstawić dziś podczas konferencji prasowej w Sejmie. A teraz ważna informacja dla łodzian. Mogą zawyć syreny, ale bez paniki. Do 20 listopada prowadzone będą testy techniczne miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Prace zaplanowano między 8 rano a 17. Możliwe będą krótkie, maksymalnie 5-sekundowe sygnały pojedynczych syren. To tylko testy, a nie ostrzeżenie o zagrożeniu. Dla porównania, ogłoszenie alarmu oznacza 3-minutowy modulowany dźwięk, a jego odwołanie 3-minutowy sygnał ciągły. Kierowcy noga z gazu, na Widzewie kolejne utrudnienia. Rusza następny etap remontu ulicy Zakładowej. Zamknięty zostanie odcinek od Józefiaka do Gajcego. Objazd poprowadzi ulicę Rokicińską. Zmieni się również trasa autobusu linii 82. A jeśli wybieracie się w trasę autostradą A1, również trzeba uważać. Między węzłami Kutno Wschód i Piątek na 264 km autostrady drogowcy będą wymieniać elementy jezdni. Lewy pas zostanie zamknięty, a przejazd będzie możliwy prawym pasem z ograniczeniem prędkości do 80 km na godzinę. Na koniec sport, choć dla kibiców łódzkiej piłki to nie był łatwy weekend. Widzew przegrał z Piastem Gliwice 1-2, tracąc decydującą bramkę w doliczonym czasie gry. ŁKS uległ Ruchowi Chorzów na Stadionie Króla 0-2. Jest jednak jeden rekord. Spotkanie obejrzało ponad 11 tysięcy kibiców, co oznacza najlepszą frekwencję na meczu ŁKS-u w tym sezonie.
0: El Radio na pogodę.
2: No dzisiaj będzie raczej pochmurna, do tego wystąpią przelotne opady deszczu. Mają być przejaśnienia, ale troszkę później i w sumie niezbyt wielkie. Temperatura maksymalna zaledwie 11 stopni. Ciśnienie umiarkowane, wiatr chwilami silniejszy. Zatem zakładamy coś cieplejszego i najlepiej z kaptury.
4: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio 90 i 8 FM. 12 października to w Ameryce Dzień Kolumba. Ale nie wszyscy świętują. Wielu uważa, że Kolumb nie zasługuje na okazywany szacunek. Żeglarz uważany przez wielu za bohatera na zdobytych wyspach wraz z załogą traktował ludzi w okrutny sposób. Zmuszał do niewolniczej pracy, mordował, a nieletnie indiańskie dziewczynki, no wiadomo jak wykorzystywał. Trzeba też pamiętać, że przybysze z Europy przywieźli choroby zakaźne, w tym ospę i grypę. W związku z tym święto ma wielu przeciwników, zwłaszcza wśród ludności rdzennych Amerykanów. Dlatego właśnie w niektórych stanach święto ma zgoła inny charakter, a Indianie przypominają w Dniu Kolumba o kolonialnym podboju i zniewoleniu ich przez białych imperialistów. Ot i mamy kartkę z kalendarza.
1: El Radio. 90 i 8 FM.

0: Hello Radio 98 FM. Światowy Dzień Reumatyzmu. Tak, to dzisiaj i może boleć. Obchodzony jest od 1996 roku. Zainicjowały go Międzynarodowe Środowiska Chorych na Reumatyzm. Celem jest poprawa komfortu życiowego osób żyjących z chorobami reumatycznymi. A choroby te nie dotykają wyłącznie osób starszych. Często pojawiają się u ludzi młodych i w wieku produkcyjnym, a także niekiedy u dzieci. Nie należy lekceważyć przewlekłego bólu stawów, obrzęków, uczucia porannej sztywności czy ograniczenia ruchomości. Należy iść i skonsultować te dolegliwości z lekarzem, szczególnie tę poranną sztywność. No to wiecie, co dzisiaj zrobić? Dzisiaj idziecie na L4.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Reklama. Zamieszkaj w sercu Łodzi. Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego to nowoczesne mieszkania zaledwie 5 minut od Piotrkowskiej i 10 od Dworca Fabrycznego. Mniej czasu w korkach, więcej czasu na życie. Sprawdź dostępne mieszkania na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Twój nowy adres w centrum Łodzi. Floraloc.pl.
1: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
2: Niedziela na Stadionie Króla zaczyna się wcześniej. 18 października na ŁKS-ie czekają Strefa Kibica i miasteczko akcji Rak nie gra fair, a potem piłkarskie emocje. O 14.30 ŁKS Łódź zagra z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Nie możesz tego przegapić. Bilety na bilety.lkslots.pl.
0: Po reklamie. Sponsorem programu był właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. Floraloc.pl. Zamieszkaj w sercu miasta. L Radio.
3: L Radio.
4: L Radio 98 FM. No proszę, jest już siódma. Kto nie wstał, to wstaje. Serwis informacyjny i prognoza pogody. To powinno was obudzić.
5: 20 tysięcy mundurowych rusza na patrole, ciąg dalszy kontroli. Pacjent rzucił się na medyka w świętokrzyskim szpitalu. Skierowanie na CITO to coraz częściej fikcja. Powrót limitów z NFZ uderza w diagnostykę.
6: L Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
5: Ewelina Walczak. 117 osób i ponad 65 tysięcy sprawdzonych szkół przez policję po atakach nożowników w ubiegłym tygodniu. W domach i plecakach szkolnych zatrzymanych osób służby znajdowały pistolety, nakulki, maczugi, noże i butelki z benzyną. Większość w zależności od wieku trafiała albo do aresztu tymczasowego, albo do schroniska dla nieletnich. Były też skierowania do szpitali psychiatrycznych. Także w tym tygodniu policja zapowiada m.in. kontrole i działania edukacyjne w szkołach. 20 tysięcy policjantów będzie sprawdzać podstawówki, szkoły średnie, a także uczelnie, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
7: Będziemy utrzymywać ten stan do czasu, kiedy będzie to niezbędne.
5: I jak podkreśla, ostatnie ataki to nie była zorganizowana grupa, żaden challenge, choć głównie młodych ludzi łączyła fascynacja przemocą, nazizmem i grami komputerowymi. Chwilę grozy w szpitalu w Skarżysku Kamiennej, gdzie 60-letni pacjent zaatakował nożem jednego z pielęgniarzy. Życiu poszkodowanego medyka na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Napastnik został już odizolowany i trafił do szpitala psychiatrycznego, a dokładne okoliczności ataku wyjaśnia teraz policja. Skierowanie na CITO traci na znaczeniu. Prawie milion Polaków w pilnych kolejkach. Pacjenci ze skierowaniem pilne na rezonans czy tomografię i tak czekają tygodniami na szybką diagnozę. Jak podaje Dziennik Rzeczpospolita, powołując się na nieoficjalne raporty NFZ, w zdrowotnych zatorach utknął już prawie milion chorych, bo zadłużone szpitale ograniczają przyjęcia. To bezpośredni efekt wiosennego przywrócenia limitów finansowanych przez fundusz, co według medyków nieuchronnie doprowadzi do wzrostu przedwczesnych zgonów. Pora rozejrzeć się za czujkami dymu i czadu, przypominają strażacy. Urządzenia te są potrzebne nie tylko w domach ogrzewanych węglem, ale także tam, gdzie są piecyki gazowe.
8: Te czujki możemy kupić w internecie. Koszt takiej czujki tlenku węgla to od 80 zł wzwyż. Nawet gdybyśmy wydali kilkaset złotych, to jest to inwestycja w nasze bezpieczeństwo i naszych najbliższych.
5: Mówi Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Z kolei lekarze apelują, nie zbierajmy grzybów, których nie znamy. Sezon trwa, ale szukając grzybów nie polegajmy na internecie, ostrzega Katarzyna Dziurna z mazowieckiego sanepidu.
9: Osobom początkującym radzimy wybierać grzyby rurkowe, czyli te, które pod kapeluszem mają charakterystyczną strukturę gąbki. Unikamy natomiast ukazów bardzo młodych i starych. Wszelkie aplikacje traktujmy raczej jako ciekawostkę, na pewno nie jako wyznacznik w rozpoznawaniu gatunków.
5: Zebrane grzyby zawsze można też przynieść do sanepidu. Tam fachowcy powiedzą nam, czy są jadalne, czy nie. I jeszcze maksymalne ceny paliwa na dziś. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł i 97 groszy. Benzyny 98 7 zł i 85 groszy. A maksymalna cena dla oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy. To najwyższe ceny od wejścia w życie trzeciej edycji programu Ceny paliwa niżej.
3: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
4: A gdyby tak pogodę jednym słowem potraktować, to brzydko będzie. Dzisiaj zachmurzenie duże, opady deszczu, ale przelotne. Będą też przejaśnienia, ale przejściowe. Temperatura maksymalna 11 stopni, tylko ciśnienie umiarkowane, wiatr chwilami silniejszy. Trzeba coś cieplejszego i trzeba coś przeciwdeszczowego i jakoś damy sobie radę, ponieważ to poniedziałek, to jak zwykle nie żal siedzieć w robocie, kiedy deszcz za oknem i słota.
3: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: El Radio.
4: El Radio. El Radio 98 FM. Jest poniedziałek. Nie, inaczej to powinienem powiedzieć. Jest poniedziałek. 12 października. Imieniny Maksymiliana Witolda, Marcina Feliksa, Grzymisława i Grodzisława. Ciekawe, czy ktoś ma tak na imię. Jeśli tak, to szczególnie serdecznie pozdrawiamy. No nie najładniejsza dzisiaj będzie pogoda, jak słyszeliśmy. Trzeba się odpowiednio ubrać, ale pamiętajcie, pogoda ducha jest w nas. I to, jaki dzisiaj będziemy mieć humor, zależy tylko i wyłącznie od nas. No i od naszego szefa. No i od naszych dzieci. A, no i jeszcze od korków na ulicach. A tam.
0: El Radio.
10: El Radio.
0: 98 FM.
10: 98 FM.
5: Sponsorem programu jest właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. Floralots.pl. Zamieszkaj w sercu miasta.

0: El Radio
1: 98 FM. No już jest taka godzina, że najwyższy czas, żeby zajrzeć na łódzkie ulice, choć dokładnie wiecie, czego tam się spodziewać. Będziemy też mówić o pewnej mapie, którą przygotowano, a miał ją przygotować Urząd Miasta, a jednak nie przygotował, a ktoś sobie usiadł w dwie noce, zrobił mapę tramwajów i już wszyscy wiedzą, jak jechać. Zaraz o tym pogadamy.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Radio 98 FM. Łódzkie drogi to od miesięcy jeden wielki plac budowy. Każdy, kto tu mieszka, o tym wie. Na tym placu budowy tramwaje zmieniają trasy niemal z godziny na godzinę. No i pasażerowie krążą po mieście jak w labiryncie i chcieliby otrzymać jakąś na przykład aktualną mapę sieci tramwajowej. I tego absolutniego fundamentu komunikacji wciąż brakuje. Ale do czasu. Bo dla łódzkich urzędników stworzenie jednego czytelnego schematu okazało się barierą nie do przejścia. Może też zabrakło jakiegoś wolnego etatu między specjalistami od kręcenia urzędowych rolek na fejsa. Nie wiadomo. W każdym razie, gdy magistrat bezradnie rozkładał ręce, ktoś z mieszkańców stracił cierpliwość, usiadł do komputera i sam zrobił tę, no, mityczną mapę. Wykorzystał publiczne dane, a praca nad schematem, który ratuje pasażerów w gąszczu objazdów, zajęła mu zaledwie dwa wolne wieczory. Co więcej, autor chce oddać swoje dzieło miastu całkowicie za darmo. Proszę, bierzcie, korzystajcie. Czy urzędnicy przyjmą ten prezent z pokorą, czy jak zawsze stwierdzą, że nikt tego nie będzie czytał? No, stawiam na to drugie. Jednak przyzwyczajenia i nawyki drugą naturą człowieka.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Halo Radio 98 FM. Łódzkie drogi to od miesięcy jeden wielki plac budowy. Każdy, kto tu mieszka, o tym wie. Na tym placu budowy tramwaje zmieniają trasy niemal z godziny na godzinę. No i pasażerowie krążą po mieście jak w labiryncie i chcieliby otrzymać jakąś na przykład aktualną mapę sieci tramwajowej. I tego absolutnego fundamentu komunikacji wciąż brakuje. Ale do czasu. Bo dla łódzkich urzędników stworzenie jednego czytelnego schematu okazało się barierą nie do przejścia. Może też zabrakło jakiegoś wolnego etatu między specjalistami od kręcenia urzędowych rolek na fejsa. Nie wiadomo. W każdym razie, gdy magistrat bezradnie rozkładał ręce, ktoś z mieszkańców stracił cierpliwość, usiadł do komputera i sam zrobił tę, no, mityczną mapę. Wykorzystał publiczne dane, a praca nad schematem, który ratuje pasażerów w gąszczu objazdów, zajęła mu zaledwie 2 wolne wieczory. Co więcej, autor chce oddać swoje dzieło miastu całkowicie za darmo. Proszę, bierzcie, korzystajcie. Czy urzędnicy przyjmą ten prezent z pokorą, czy jak zawsze stwierdzą, że nikt tego nie będzie czytał? No, stawiam na to drugie. Jednak przyzwyczajenia i nawyki drugą naturą człowieka.
1: El Radio. 98 FM. 98.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio 98 FM, 7:30. Proszę bardzo, kto jeszcze nie wyszedł, to już wybiega, bo jest spóźniony. Tylko pamiętajcie, ubierzcie się ciepło. Za chwilę serwis informacyjny i właśnie o pogodzie też powiemy.
0: El Radio, bliżej ciebie.
3: Zaczynamy od niezwykłego jubileuszu. Ryszard Zieliński z Łodzi obejrzał 70 spektakli w roku swoich 70 urodzin. Teatralny maraton zakończył w Teatrze Jaracza podczas premiery. Ale na tym nie koniec. Miłośnik sceny ma już bilety na kolejnych 20 przedstawień. A do tego na koncie 7 maratonów biegowych. Ostatni ukończył w Helsinkach. A teraz temat, który dotyczy bezpieczeństwa najmłodszych. Łódzka policja apeluje do rodziców. Internet to nie tylko zabawa, ale również cyberprzemoc, niebezpieczne wyzwania i kontakty z nieznajomymi. Funkcjonariusze radzą, by interesować się tym, co dzieci oglądają w sieci, z kim rozmawiają i z jakich aplikacji korzystają. Ważne są rozmowa, ustawienia prywatności i jasne zasady. Policjanci podkreślają, dziecko powinno wiedzieć, że w razie problemów może zwrócić się do dorosłego bez obawy, że zostanie obwinione. Kierowcy, uwaga na Widzewie. Rusza kolejny etap remontu ulicy Zakładowej. Zamknięty będzie odcinek od Józefiaka do Gajcego, a objazd poprowadzi ulicą Rokicińską. Zmieni się także trasa autobusu linii 82. Utrudnienia również na autostradzie A1 między węzłami Kutno Wschód i Piątek na 264 km trasy. Zamknięty będzie lewy pas. Przejazd tylko prawym z ograniczeniem prędkości do 80 km na godzinę. I jeszcze ważna informacja dla mieszkańców Łodzi. Do 20 listopada prowadzone będą testy miejskich syren alarmowych. W godzinach od 8 do 17 mogą pojawiać się krótkie, maksymalnie 5-sekundowe sygnały. To wyłącznie testy techniczne, a nie ostrzeżenie o zagrożeniu.
4: El Radio dla sportu.
3: Piłkarski weekend do zapomnienia dla łódzkich kibiców. Widzew przegrał z Piastem Gliwice 1-2, tracąc decydującego gola w doliczonym czasie gry.
5: Odkąd tu jestem, to mówimy o jakimś przełamaniu, że się trzeba w końcu obudzić. Jedno zwycięstwo, super Widzew rusza i potem znowu dostajemy...
3: Mówił bez ogródek kapitan Bartłomiej Drągowski. To już 8 spotkań bez zwycięstwa. Trener Mateusz Stolarski nie szukał wymówek. Wskazał błędy w defensywie i brak konkretów pod bramką rywala.
6: Nie rozpieszczamy naszych kibiców i nasza sytuacja robi się po prostu zła. Brak zaufania wynika z naszej postawy i musimy na nią zapracować.
3: Na tarczy także ŁKS, który u siebie uległ Ruchowi Chorzów 0-2. Trener Grzegorz Szoka nie ukrywał rozczarowania i przyznał, że jego drużyna zagrała bardzo słabe spotkanie.
7: Ciężko zawodnikom się gra w koszulce ŁKS-u, że ona waży trochę więcej. Teraz moja rola, żeby oni uwierzyli sami w siebie i żeby ten zespół był skonsolidowany, żeby wychodził na takie spotkania i taki ciężar takiego meczu dźwigał.
3: Na szczęście w siatkówce było co świętować. ŁKS Commerce-Con wygrał derby z PGE Budowlanymi 3-1. Wiewióry zgarnęły pierwsze derby sezonu.
8: Ksiądz drużyna Budowlanych to jest bardzo dobry zespół, też gdzieś tam typowany do tej najlepszej trójki, więc myślę, że to jest nic dziwnego, że nawet po takich dwóch słabszych setach się podniosły i walczyły. Każde zwycięstwo buduje. Wiadomo, gdzieś tam przegrałyśmy ten pierwszy mecz, tam było bardzo blisko, ale my jesteśmy bardzo silną drużyną i mentalnie, i sportowo, więc myślę, że teraz wiele zwycięstw przed nami.
3: Magdalena Jurczyk została MVP piątkowych derbów. Dobre wiadomości także z koszykarskiego parkietu. ŁKS Kulpak pokonał Basket Poznań 86-79 i ma na koncie już 4 zwycięstwa z rzędu. Na koniec tenis. Magdalena Fręch nie awansowała do głównej drabinki turnieju WTA w Wuhan. Łodzianka przegrała z Japonką Aoi Ito w dwóch setach. Kolejną szansę na sukces będzie miała w chińskim Ningbo.
0: El Radio na pogodę.
2: To nie będzie najcieplejszy dzień, ani też nie będzie tyle słońca, ile byśmy sobie życzyli, bo generalnie będzie pochmurno i z przelotnymi opadami deszczu, choć lekkie przejaśnienia mogą się pojawić, ale one wiosny nie czynią. Ciśnienie umiarkowane, wiatr chwilami silniejszy, a temperatura maksymalnie 11 stopni.
4: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio.
1: El Radio.
2: El Radio 98 FM. Jeszcze wyruszymy na Łódzkiej ulicy, a co? Bo wy tam ciągle stoicie w korkach. Aut jest dużo, trzeba o tym mówić. W zasadzie nie ma o czym mówić, ale przypomnimy wam tylko nazwy ulic, jakie są w mieście. Codziennie wam przypominamy. I na tych ulicach tam będziecie się denerwować. Na nas, na innych, na siebie, na co chcecie. A, i jeszcze dzisiaj Dzień Bezpiecznego Komputera. To będziemy próbowali

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Brum, brum, chciałoby się, co? A tak to trzeba stać i tylko pyr, pyr. W każdym razie traktorowa, tam jest już dużo samochodów, na Pomorskiej też, Franciszkańska-Kilińskiego tam są remonty, więc wokół jest pełno samochodów. Niciarniana jak zawsze się korkuje w tej i we w te. Obywatelska też dużo aut, szczególnie przy włókniarzy albo włókniarzy, przy Obywatelskiej, a jak chcecie, Rondo Solidarności, skrzyżowanie Marszałków, o, tam się najechało towarzystwa, węzeł Teofilów, wszędzie, wszędzie jest dużo aut. Włókniarzy Jana Pawła, Piłsudskiego-Mickiewicza, Zgowska Prawienicka, Strykowska, Brzezińska. Wymieńcie sobie jakąś ulicę. No, 3-4. Tak, tam też są korki.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: Radio 98 FM. Mamy dzisiaj Dzień Bezpiecznego Komputera. No i tego dnia możecie zadbać o te swoje maszyny. Ta inicjatywa ma informować o zagrożeniach płynących z sieci oraz promować bezpieczeństwo informatyczne. Dzień Bezpiecznego Komputera zapoczątkowano 12 października 2004 roku. Gdy surfujemy po internecie, zostawiamy po sobie dane zwane śladem cyfrowym, obejmujące wszystko, co robimy online. Od odwiedzanych stron internetowych i postów w mediach społecznościowych, nawet po logowania do bankowości internetowej. Zwykle nie zastanawiamy się zbytnio nad tym, co robimy codziennie w internecie, ale może to narazić nas, nasze urządzenia, dane i tożsamość na różne cyberzagrożenia. To dlatego cyberbezpieczeństwo jest tak ważne dla każdej osoby, która korzysta z internetu. Ignorowanie go może prowadzić do kradzieży danych, strat finansowych, ujawnienia prywatnych informacji, naruszenia reputacji, a nawet konsekwencji prawnych. Zmieńcie dzisiaj hasło. Wszędzie.
1: El Radio. 98.

0: Reklama.
1: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Niezwyciężeni. Niedziela na Stadionie Króla zaczyna się wcześniej. 18 października na ŁKS-ie czekają Strefa Kibica i miasteczko akcji Rak nie gra fair, a potem piłkarskie emocje. O 14.30 ŁKS Łódź zagra z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Nie możesz tego przegapić. Bilety na bilety.lkslots.pl.
0: Po reklamie. Sponsorem programu był właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. floraloc.pl. Zamieszkaj w sercu miasta. L Radio.
2: Radio 98 FM. Jest już godzina 8 i dzieci powinny być w szkole. A jak nie są, to znaczy, że rodzice nie zawieźli i są spóźnieni. Sprawdźcie, czy macie dzieci na tylnym siedzeniu. Za chwilę serwis informacyjny i prognoza pogody, a wy macie chwilę, żeby się rozejrzeć.
3: Znamy pierwsze ruchy nowego prezydenta Krakowa. Są nowe informacje na temat mężczyzny, który groził zamachem na premiera. Nastolatki bez dostępu do TikToka. Nowe przepisy mogą wejść w życie jeszcze w tym roku.
1: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
3: Ewelina Walczak. Zwycięzca uzupełniających wyborów na prezydenta Krakowa ma już plan na najbliższe dni. Najważniejsze będą rozmowy z radnymi i ich poparcie dla projektów, które zamierza realizować.
4: Szykujemy, rozmawiamy ze swoimi współpracownikami o tym, kto z nich będzie wiceprezydentem, kto będzie ze mną współpracował, ale też od razu rozpoczniemy rozmowy z radnymi z poszczególnych klubów, nie ma co czekać.
3: Mówił Łukasz Gibała. Nowy prezydent zapowiedział też przywrócenie poprzedniej taryfy biletowej. Służby analizują dane i badają kontakty 60-latka, który groził przeprowadzeniem zamachu na premiera Donalda Tuska oraz szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. O czym więcej, Tomasz Fęskę.
5: Premier o możliwym zagrożeniu został poinformowany wczoraj rano. Rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński kilka godzin później przekonywał, że sprawa była na tyle poważna, że rządzący zdecydowali się ujawnić informacje o niej opinii publicznej. Podobnych gruźb jest dużo, ale Służba Ochrony Państwa, która pierwsza oceniała zgłoszenie o zagrożeniu, uznała, że jest ono prawdopodobne.
6: Oni potrafią oddzielić ziarno od plew i informację fake newsową, informację, która może wydawać się jakimś żartem, wyłapywać informacje, które stanowią naprawdę realne zagrożenie.
5: Mówił Jacek Dobrzyński jeszcze przed informacją o zatrzymaniu mężczyzny. Według Gazety Wyborczej zapowiedź zamachu miała zawierać dane dotyczące adresów, pod którymi mogą przebywać premier i wicepremier oraz ich planów w najbliższym czasie. Dlatego sygnał został potraktowany wyjątkowo.
3: Będzie nowa ustawa, która skutecznie będzie chronić dzieci przed zakładaniem kont na platformach społecznościowych i to osoby nawet do 15 roku życia. W tej sprawie trwają prace w resortach edukacji i cyfryzacji. Nowe przepisy wejdą w życie prawdopodobnie do końca roku. Obecne są iluzoryczne, bo nawet 1,5 miliona dzieci poniżej 13 roku życia ma konta na platformach społecznościowych. Polska propozycja ma być omawiana też w Komisji Europejskiej i na pewno czeka polski rząd batalia z amerykańskimi właścicielami platform społecznościowych. Na autostradzie A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą będą dwa odcinkowe pomiary prędkości i to o rekordowej długości. Nie będą to nowe urządzenia, ale sprzęt z odzysku. Główny Inspektorat Transportu Drogowego przeniesie je z dwóch miejsc na Śląsku i Starnowa, gdzie nie są już potrzebne. Powodem jest rozbudowa autostrady A2 o trzeci pas w obu kierunkach. Odcinkowy pomiar ma wymusić na kierowcach zdjęcie nogi z gazu, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
7: Zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu.
3: Odcinkowy pomiar zostanie też przeniesiony na obwodnicę Gdańska. Dziś Komitet Noblowski ogłosi laureata lub laureatów tegorocznego ekonomicznego Nobla, czyli Nagrody Banku Szwecji w dziedzinie nauk ekonomicznych. Wyróżnienie zostało ufundowane przez Bank Centralny Szwecji i od 1969 roku jest ono za zgodą Komitetu Noblowskiego przyznawane wraz z pozostałymi nagrodami, pomimo że Alfred Nobel nie przewidział go w swoim testamencie. Nie jest ono formalnie Nagrodą Nobla.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
2: Dzisiaj wychodzenie z domu zdecydowanie zajmie więcej czasu. Po pierwsze, trzeba znaleźć coś ciepłego, żeby na siebie założyć, bo temperatura maksymalnie to zaledwie 11 stopni. Nie dość, że to powinno być ciepłe, to jeszcze powinno być nieprzemakalne, bo dzisiaj zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu. Będą też przejaśnienia, ale chyba się nie spocicie. Do tego ciśnienie umiarkowane, wiatr chwilami silniejszy. Gdybym jeszcze dodał, że jesień, panie, idzie, no to już w ogóle jest bardzo przygnębiająca atmosfera, zważywszy na to, że to całe zło wydarza się w poniedziałek.
8: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: El Radio.
9: El Radio.
2: El Radio 98 FM. Poniedziałek, niestety 12 października. To już prawie połowa miesiąca. Imieniny obchodzą dzisiaj Maksymilian, Witold, Marcin, Felix, Grzymisław i Grodzisław. Nie dość, że poniedziałek to jeszcze pogoda nie najlepsza, ale przynajmniej w pracy da się wytrzymać. Nie będzie człowiek tęsknił za spacerami po słońcu, bo tego słońca będzie dzisiaj niewiele. Gdyby was w stawach coś strzykało, to jest Międzynarodowy Dzień Reumatyzmu. To się może przenosić.
0: El Radio.
9: El Radio.
0: 98 FM.
9: 98 FM.
3: Sponsorem programu jest właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. Floralots.pl. Zamieszkaj w sercu miasta.
10: Była mnie.

Radio 98 FM. Ciągle te korki są. Nie mamy na nie wpływu. Próbowaliśmy biegać po mieście i to wszystko rozgonić, ale nikt nas nie słucha, choć mocno machaliśmy rękami. A potem rzuciliśmy to wszystko i poszliśmy oglądać nowy mural, bo jest taki w Łodzi. O tym

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: A na drogach nic się nie zmienia, bardzo dużo samochodów. Ci, którzy zwykle jeżdżą na rowerach, przesiedli się na auto, bo wiadomo, z komunikacją to nic pewnego, a samochód stoi pod blokiem, człowiek zapłacił, ma troszkę jeszcze w baku paliwa, no to czemu nie skorzystać? Wsiadamy i jedziemy, a tam wszyscy pomyśleli dokładnie tak samo. No to gdzie jest trudno? Na Rydza przy Przybyszewskiego, tam już w kierunku skrzyżowania Marszałków dużo samochodów. Konstantynowska od Krzemienickiej to o każdej porze w zasadzie dnia tam są korki. Ciarniana w kierunku Piłsudskiego, z jednej i z drugiej strony zawsze korek. Pamięńska przy Rondzie Lotników i w ogóle wokół Ronda Lotników Lwowskich dużo aut, podobnie jak przy Rondzie Solidarności, tam także poranne korki. Rąbieńska w kierunku Traktorowej też podobno dużo ludzi sobie tam próbuje do miasta pojechać. Niektórzy już rozważają, czy nie wrócić, bo co będą tyle stać w tym korku. Kopcińskiego na całej długości podobno już spowolnienia i Włókniarzy między 6 sierpnia a Legionów. To informacje, które dostajemy z miasta łącznie z przestrogami. Pogoda nie jest najlepsza, asfalt jest śliski, bo od rana przelotnie pada, więc uważajcie z tym pedałem gazu, żeby dodatkowego nieszczęścia nie było od poniedziałku. Ostrożnie.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: Radio.
1: El Radio.
2: Przy ulicy Wołowej 4A powstał monumentalny mural autorstwa Nespun Elżbiety Dymnej, artystki, która od lat potwierdza, że tradycyjna koronka i miejski beton tworzą duet idealny. Nowa praca to kolejny rozdział jej artystycznego dialogu z włókienniczym dziedzictwem Łodzi. Nespun to dziś jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich twórczyń street artowych na arenie międzynarodowej. Jej pracę można podziwiać na całym świecie, od wielkich europejskich metropolii po odległe zakątki Azji czy Ameryki. Dla artystki motyw koronki to uniwersalny kod estetyczny, obecny w niemal każdej kulturze na świecie. Jest to bezpośredni ukłon w stronę tożsamości Łodzi i hołd dla rąk pokoleń kobiet, które tworzyły potęgę tutejszego przemysłu tekstylnego. Zamiast pokrywać ściany gotowymi szablonami wielkości całej elewacji, artystka tworzy na tynku skomplikowaną siatkę geometryczną. Używając sprayu, farb elewacyjnych i pędzli, buduje iluzję światłocienia, grubości nici oraz węzłów. Projekty bazują na matematycznej powtarzalności splotu. No generalnie koronkowa robota i warto ją zobaczyć. Wołowa 4A.
0: El Radio.
1: El Radio.
0: 90 i 8 FM.

0: El Radio 98 FM. Tak, zerkając sobie z podełba na zegar, widzę, że jest 8:30, zatem najwyższy czas na najświeższe informacje i prognozę pogody. Zapraszam, warto wiedzieć.
1: El Radio, bliżej Ciebie.
2: Poseł Michał Kołodziejczak złożył w łódzkiej delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na jego szkodę. To reakcja na zarzuty byłych współpracownic dotyczące m.in. agresywnego zachowania i zachęcania do zażywania narkotyków. Polityk zaprzecza oskarżeniom i twierdzi, że jest pomawiany. Koalicja Obywatelska zawiesiła go w klubie parlamentarnym do czasu wyjaśnienia sprawy. Teraz ostrzeżenie łódzkiej policji dla rodziców. Cyberprzemoc, nieznajomi poznawani w sieci i niebezpieczne internetowe wyzwania to zagrożenia, na które zwracają uwagę funkcjonariusze. Policjanci apelują, by rozmawiać z dziećmi o ich aktywności w internecie, zadbać o ustawienia prywatności i ustalić jasne zasady korzystania z sieci. Ważne, by młodzi wiedzieli, że w razie problemów mogą zwrócić się do dorosłych po pomoc. Pierwsze liceum ogólnokształcące, popularny Koper, świętuje 120 lat. Szkoła powstała w 1906 roku jako Gimnazjum Polskie, a przy ulicy Więckowskiego działa od 1910 roku. Wśród jej znanych absolwentów są m.in. dziennikarka Anita Werner, sędzia Anna Maria Wesołowska i dziennikarz Michał Fajbusiewicz, a charakterystyczne granatowe mundurki wprowadzono pod koniec lat 60. Ich wzór wybrali sami uczniowie w tajnym głosowaniu. A na koniec papieskie kremówki i pomoc potrzebującym. W kilkudziesięciu parafiach archidiecezji łódzkiej Caritas częstowała kremówkami i zbierała pieniądze na działalność charytatywną. To sposób, by uczcić pamięć Jana Pawła II nie tylko słodkim poczęstunkiem, ale też konkretnym wsparciem dla potrzebujących.
1: El Radio dla sportu.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Próba generalna przed startem siatkarskiej Ekstraklasy dla Projektu Warszawa. Brązowi medaliści poprzedniego sezonu w półfinale Bogdanka Volley Cup pokonali Volley Lublana 3-1, a w finale gospodarzy z Lublina także 3-1, mówi atakujący projektu Bartosz Gomułka.
4: W obu meczach troszkę taki niemrawy początek z tej strony, ale no na pewno fajnie się sprawdzić przed sezonem na pełnej hali, bo to wiadomo, że też ludzie jakoś tam dodatkową presję czy stres powodują, więc fajnie było się sprawić na pełnej hali. Czekamy już, nie możemy doczekać piątku na pierwszy mecz z Olsztynem. Mam nadzieję, że hala na Torwarze będzie pełna.
3: Bogdanka Luk Lublin w finale przegrała, ale trzeba zaznaczyć, że grała bez liderów Wilfredo Leona i Rana Takahashiego. W tym sezonie zamierzamy walczyć o pełną pulę, mówi atakujący Kevin Sasak.
5: Zdajemy sobie sprawę, jak mocna w tym sezonie będzie Euroliga, ale myślę, że też mamy swoje atuty i będziemy starać się walczyć o medale, walczyć o superpuchar, walczyć w Pucharze Polski. I również walczyć w Lidze Mistrzów.
3: Nowy sezon ligowy ruszy w Polsce w piątek. Legia Warszawa górą w klasyku piłkarskiej Ekstraklasy. Stołeczny zespół po golach Łukasza Zjawińskiego i Rafała Adamskiego pokonał Wisłę Kraków 2-0. Legia jest jedyną drużyną, która nie przegrała w tym sezonie meczu, ale w tabeli jest trzecia za Górnikiem Zabrze i Lechem Poznań. W pozostałych wczorajszych meczach Pogoń Szczecin wygrała z Koroną Kielce 2-0, a Piast Gliwice pokonał Widzew Łódź 2-1. W Anglii wciąż znakomicie spisuje się Manchester City, który wygrał wszystkie mecze. Wczoraj w hicie kolejki pokonał Liverpool 3-0. Dla The Reds była to pierwsza porażka w sezonie. Broniący tytułu Arsenal wygrał w sobotę z Leeds 2-1 i do City w tabeli traci 3 punkty. Piłkarki ręczne z Lublina 33. sezon z rzędu zagrają w europejskich pucharach. W tym sezonie w Lidze Europejskiej, bo w decydującej rundzie eliminacji MKS wyeliminował Piotrkowie. Wczoraj w Piotrkowie Trybunalskim Lublinianki wygrały 32-27, a u siebie różnicą 12 bramek. W Lidze Mistrzów Polskę reprezentować będzie Zagłębie Lubin.
1: El Radio na pogodę.
0: Dzisiaj uśmiechamy się sami do siebie, bo do pogody nie warto. Jest pochmurno, przelotne opady deszczu, mają być przejaśnienia, ale czy będą dłużej, czy zdołają nas pocieszyć, wątpię. Temperatura maksymalna tylko 11 stopni, więc trzeba na siebie warstwy zakładać.
1: El Radio. Warto wiedzieć.

Radio 98 FM. Za chwilę po raz ostatni w poranku wyjedziemy na łódzkie drogi i zobaczymy, jak stan waszej złości. A potem będziemy sadzić drzewa. Tam, że my będziemy sadzić, inni posadzili, a my tylko o tym opowiemy. Kto by tam złopał?

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Radio 98 FM. Wiem, tęskniliście za korkami, to bardzo proszę. Najświeższe, takie świeżusieńkie, bo jeszcze lukrem posypane. Zachodnie od Lutomierskiej w kierunku Ogrodowej. Koreczek, Konstantynowska od Alei Unii. Stoimy dalej pod wiaduktem także korek. Bandurskiego przy Dworcu Kaliskim. Jak każdego dnia stoimy. Piłsudskiego od Targowej w kierunku Rydza Śmigłego. Także jest korek. Pamiętajcie, warunki drogowe nie najlepsze. Ostrożnie z pedałem gazu. Jest ślisko, żebyście sobie od poniedziałku jeszcze krzywdy i problemów nie narobili.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: El Radio 98 FM. No ale i włókniarzy, nasi dzielni łódzcy ogrodnicy, wsadzili mnóstwo drzew. Przybędzie nam tej jesieni 120 nowych roślin, takich wysokich. Wszystko po to, aby ulice Łodzi wyglądały estetycznie, a drzewa dawały mieszkańcom cień. Tylko tak jak one są między ulicami, to nie zapraszamy mieszkańców z kocykami, bo może jeszcze się to skończyć nieszczęściem. Ale to nie teraz, to nie teraz. Do posadzonych już wcześniej przy Alei Włókniarzy drzew na odcinku od ulicy Drewnowskiej do Powstańców Wielkopolskich dołączy kolejny fragment nowej zieleni na odcinku od Limanowskiego do Świętej Teresy. Będzie to 120 nowych klonów pospolitych. Przejechałem się, widziałem, no i powiem wam, że jak to się przyjmie i wiosną zazieleni, to będzie imponująco. Więcej drzew, dużo więcej drzew. Tylko bardzo bym prosił, żeby sadząc drzewa nie zawężać ulic, a nie teraz wpadniemy w kolejną paranoję. Więcej drzew, mniej asfaltu i generalnie samochody w kosmos.
1: El Radio 98 FM. 98 FM.

0: niedziela na Stadionie Króla zaczyna się wcześniej. 18 października na ŁKS-ie czekają Strefa Kibica i miasteczko akcji Rak nie gra fair, a potem piłkarskie emocje. O 14.30 ŁKS Łódź zagra z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Nie możesz tego przegapić. Bilety na bilety.lkslots.pl.
1: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
2: Po reklamie sponsorem programu był właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. Floraloc.pl. Zamieszkaj w sercu miasta.
3: Radio 98 FM. Już jest 9:00. Przed nami serwis informacyjny i prognoza pogody, a przed wami cały dzień pracy. Miłego dnia.
4: Jak reagować na atak nożownika? Do szkół trafiają specjalne wytyczne. Polacy nie widzą w kraju miejsca na własny biznes. Ciepłe lato przyniosło prawdziwy wysyp dyni.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Ewelina Walczak. Do szkół ma trafić dziś instrukcja, jak reagować na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Przygotowało ją Ministerstwo Edukacji razem z MSWiA, MON, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW, mówiła wiceszefowa resortu Paulina Piechna-Więckiewicz.
6: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna. Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych.
4: Rano przedstawiciele resortu edukacji będą też rozmawiać z nauczycielskimi związkami zawodowymi. A jak reagować, gdy wyją syreny? Jak ma przebiegać ewakuacja? Do kogo się zwrócić, jeśli się boimy? W szkołach na Lubelszczyźnie nauczyciele uczą dzieci zachowania na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Przy pierwszej ewakuacji, kilkanaście dni temu, była panika i lęk. Dziś chodzi o to, by być przygotowanym. Więcej o tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
7: Przemysław Płoszczak jest dyrektorem szkół Andersena w Lublinie. Jak mówi mama, mamy taki czas, że dzieci muszą być przygotowane i trzeba z nimi o tym rozmawiać. Otwarcie o zagrożeniu i sposobach działania.
8: Że oni są przede wszystkim bezpieczni tu, gdzie są, że nie robi się fałszywych ruchów, nie działa się bardzo mocno pod wpływem emocji. Powiedzieliśmy i przedstawiliśmy dzieciom, jak będą wyglądać procedury. Jeden długi dzwonek to jest alarm, ewakuacja wewnątrz budynku. Opuszczamy rolety antywłamaniowe, które mamy na parterze budynku i wszyscy schodzimy w miejsca bez okien.
7: Na Lubelszczyźnie były już ewakuacje szkół. Teraz chodzi o to, by ewentualnie następnym razem przeprowadzić je lepiej i szybciej.
4: Łukasz Gibała, zwycięzca wczorajszej drugiej tury wyborów prezydenckich w Krakowie, rano pojawił się na Rondzie Mogilskim i rozdawał obwarzanki w podziękowaniu za głosy. We wczorajszym głosowaniu zdobył 62% poparcia, a jego rywalka z Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska 37,8%. Radosław Sikorski kolejny raz ostrzega przed Rosją. Szef polskiej dyplomacji mówi o coraz większym ryzyku ofiar związanych z eskalacją rosyjskich działań hybrydowych i sabotażowych. Według Radosława Sikorskiego państwa NATO muszą mieć na to przygotowaną odpowiedź. Ponad połowa Polaków uważa, że obecne warunki gospodarcze nie sprzyjają zakładaniu własnej firmy. Z sondażu dla dziennika Gazety Prawnej wynika, że optymizm w tej kwestii zachowuje zaledwie co czwarty badany. Te nastroje kontrastują jednak z danymi Eurostatu, według których w Polsce działa ponad 2 800 000 aktywnych przedsiębiorstw, co daje nam piąte miejsce w całej Unii Europejskiej. Wyjątkowo dobrze obrodziły w tym roku dynie. To zasługa ciepłego lata i jesieni. Dynie są bardzo zdrowe, zawierają błonnik i naturalne barwniki wpływające pozytywnie na wzrok i odporność, mówi dr Joanna Lisiecka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
9: Proponuję popróbować różnych dyń. Możemy sobie dowolnie tutaj smakami, czy na wytrawnie, czy na słodko. Również możemy przetwory, także dżemy robiłam z dyni. To działa fajnie wtedy zimą, już sama dynia uodparniająca, a dodatkowo jeszcze rozgrzewająco działają te przyprawy, które tam się doda.
4: W tym roku za kilogram dyni krajowej w hurcie trzeba zapłacić około 2-3 zł.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
3: No dzisiaj najpiękniejsza ta pogoda to nie będzie pochmurno, przelotne opady deszczu, możliwe przejaśnienia, ale zapewne one nas za bardzo nie pocieszą. Temperatura maksymalna tylko 11 stopni. Trzeba by założyć coś na główkę, może coś na szyjkę, żeby się nie przeziębić. Ciśnienie umiarkowane, wiatr chwilami silniejszy. Dbajcie o siebie, jedzcie dużo owoców i warzyw i trzymajcie się do wiosny.
10: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
11: El Radio.
12: El Radio.
3: El Radio 98 FM. Poniedziałek, 12 października. Piotr Grogusz, dzień dobry. Przed nami kolejna godzina tego poranka i mam nadzieję, że wspólnie przetrwamy ten słodny dzień, który rozpoczyna tydzień ciężkiej, wytężonej, nikomu niepotrzebnej pracy. Imieniny obchodzą dzisiaj Maksymilian, Witold, Marcin, Felix, Grzymisław i Grodzisław. Wszystkiego dobrego. Znajdźcie sobie jakąś dziurkę w tej robocie i przeczekajcie do środy, bo od środy to już z górki.
11: El Radio.
12: El Radio.
11: 98 FM. 98 FM.
2: Sponsorem programu jest właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. floraloc.pl. Zamieszkaj w sercu miasta.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio 90 i 8 FM. Uniwersytet Medyczny planuje znaczącą rozbudowę kampusu, w ramach której powstaną dziesiątki tysięcy metrów kwadratowych nowej przestrzeni. Koszt całego przedsięwzięcia szacowany jest na 1 200 000 000 zł. Obszar objęty projektem znajduje się we wschodniej części Łodzi i jest ograniczony ulicami Pomorską, Konstytucyjną, Małachowskiego, Mazowiecką oraz Czechosłowacką. Przygotowana koncepcja zakłada uporządkowanie obecnego układu zabudowy oraz określenie ram dla przyszłych inwestycji uniwersytetu. W ramach pierwszego etapu rozbudowy przewidziano około 50 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, co pozwoli istotnie rozwinąć infrastrukturę. Projekt zakłada utworzenie trzech kluczowych przestrzeni publicznych. Przy istniejącym szpitalu powstanie plac centralny, a pozostałe obszary zostaną zagospodarowane jako zielone przestrzenie łączące budynki akademickie oraz park z zapleczem sportowym. No brzmi jak miasto w mieście. No mamy nadzieję, że ta rozbudowa nie odbije się na zdrowiu pacjentów.

0: El Radio
1: 98 FM. Wyobraźcie sobie, że Polska jest światowym liderem pod względem tempa przyrostu osób z majątkiem przekraczającym 30 milionów dolarów. Jak pisze Berliner Zeitung, w ciągu 5 lat ich liczba wzrosła u nas o 109%. Choć Niemcy mają znacznie więcej takich osób, to właśnie Polska ustanowiła rekord, który przyciągnął uwagę zagranicznych mediów. Polska szybko zwiększa liczbę osób zaliczanych do grona ultrabogatych. Z raportu wynika, że w 2021 roku w kraju były 1442 osoby dysponujące majątkiem przekraczającym 30 milionów dolarów, a w tym roku ma ich być już 3017. To wzrost o 109%, który daje Polsce pierwsze miejsce na świecie pod względem dynamiki zmian w tej grupie. Jak zauważono, żaden inny kraj nie odnotował w tak krótkim czasie równie szybkiego przyrostu nowych fortun tej wielkości. Raport obejmuje 44 państwa, w których mieszka co najmniej 500 osób z majątkiem przekraczającym wskazany próg. Jednak ktoś wygrywa w Totolotka. Znacie? Bo ja nie.

0: Radio.
1: El Radio.
2: El Radio 98 FM. Ja wiem, pogoda jest brzydka, nikomu nie chce się nigdzie wychodzić, generalnie stan psychiczny taki nie najlepszy, ale na to wszystko najlepszym lekarstwem jest kultura, wyjście do miasta, posłuchanie, popatrzenie, przeżycie czegoś interesującego, to naprawdę poprawia nastrój. Polecajka kulturalna teraz może Wam pomóc.
3: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
0: El Radio poleca.
4: Zaczynamy od kina. Narodowe Centrum Kultury Filmowej i wystawa Powidoki przybliża związki Andrzeja Wajdy ze sztuką i jego ostatnim filmem. Można ją oglądać do marca przyszłego roku. Z ekranu przenosimy się do biblioteki, ale uwaga, tutaj trzeba będzie ruszyć głową. W piątek Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi organizuje Noc Bibliotek. O godzinie 17 rozpocznie się spotkanie z Michałem Witkowskim, laureatem Nagrody Nike, autorem powieści Substancja. To historia arystokratycznych intryg, walki o wpływy i tajemnicy skradzionego diamentu, osadzona w XVIII wieku. Później biblioteka zamieni się w barokowy pałac, zapowiada Jolanta Zwierzyńska.
5: A uczestnicy będą musieli rozwikłać zagadkę tajemniczego sejfu. Czy uda się otworzyć sejf, zanim minie czas? Sekret magnata czeka na odkrycie. Wstęp wolny, a ostatnie wejście na Escape Room planujemy o godzinie 22.30.
4: A teraz coś dla fanów mocnych gitar. Nickelback przyjedzie do Łodzi. Kanadyjska grupa wystąpi 1 lipca w Atlas Arenie. Na żywo zabrzmią zapewne największe przeboje zespołu, takie jak How You Remind Me, Photograph i Rockstar. Gościem specjalnym będzie brytyjska grupa Don Broco, łącząca rock, metal i elektronikę. Koncert będzie częścią trasy promującej nowy album Nickelback, Everything Under the Sun, którego premierę zaplanowano na 30 października. Przedsprzedaż biletów rusza jutro. Festiwal Łódź Wielu Kultur. Jutro w Centrum Dialogu spotkanie z Justyną Sobolewską poświęcone jej babci, poetce Jadwidze Stańczakowej. Dwa dni później na scenie Centrum Dialogu wystąpi izraelsko-żydowska komiczka i aktywistka Noam Schuster Eliassi z programem Coexistence My Ass. W piątek zaplanowano oprowadzanie po wystawie Na krawędzi chaosu w Centralnym Muzeum Włókiennictwa. Z kolei w sobotę debata o prawach człowieka z udziałem izraelskiego prawnika Michaela Sfarda.
3: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.

0: El Radio.
1: W minionym roku zaburzenia psychiczne odpowiadały za ponad 34 miliony dni absencji chorobowej w Polsce. Zdrowie psychiczne pracowników jest dziś jednym z najpoważniejszych wyzwań, z jakimi mierzą się firmy.

Presja wynikająca z wysokiego tempa pracy, rosnących oczekiwań, niepewności oraz konieczności ciągłego dostosowywania się do nowych warunków sprawiają, że coraz więcej osób doświadcza przeciążenia psychicznego. Pracownicy muszą dziś nie tylko wykonywać swoje obowiązki, ale również nieustannie uczyć się nowych sposobów działania, reagować na zmiany strategii, oczekiwania klientów czy wdrażane technologie. Szczególne znaczenie ma tu rozwój sztucznej inteligencji. Co trzeci badany pracownik deklarował, że w ciągu roku doświadczył 15 dużych zmian związanych z pracą. Funkcjonowanie w tak zmiennym środowisku ma negatywne konsekwencje. To m.in. spadek poziomu dobrostanu, wskazywany przez 68% respondentów, spadek zaangażowania 50% czy wzrost obciążenia pracą. Wskazało na niego 60% badań.

0: El Radio.
1: Radio 98 FM. No trzymajcie się teraz w foteli. Kolejne utrudnienia w samym centrum Łodzi. Budowlańcy zajęli się fragmentem ulicy przy trasie WZ, pojawiły się zawężenia i zmieniła się organizacja ruchu. A wszystko przez prace związane z nową inwestycją. Przy jednym z najbardziej ruchliwych skrzyżowań w mieście mają wyrosnąć 2 55-metrowe drapacze chmur. Wiem, nie możecie się doczekać, gdzie to jest. Chodzi o ulicę Sienkiewicza, a dokładniej odcinek między Aleją Piłsudskiego a Aleją Roosevelta. Roboty mają potrwać do poniedziałku 19 października. Zamknięty został chodnik po wschodniej stronie ulicy. Na jezdni pojawiły się wygrodzenia, które ograniczają przestrzeń dla samochodów. Sienkiewicza pozostaje przejezdna w obu kierunkach, choć kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko po jednym pasie ruchu. Kierowcy jadący od strony ulicy Nawrot nadal będą więc mogli skręcić zarówno w lewo, jak i w prawo w ulicę Piłsudskiego. Zachowany zostanie również przejazd prosto w kierunku ulicy Narutowicza. Mimo wszystko jest tam ciasno, trudno i niektórzy brzydko się wyrażają szerokości.

0: Sponsorem programu był właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. floraloc.pl. Zamieszkaj w sercu miasta.
1: Radio 98 FM. I tak dotrwaliśmy do godziny 10. A kiedy jest 10, to zaraz będzie serwis informacyjny i prognoza pogody. Piotr Grogórz, ja już wam bardzo dziękuję za uwagę. Do swoich zadań przygotowuje się Witek Lazar, a my słyszymy się jutro o 6 rano. Do usłyszenia, już tęsknię.
2: Od dzisiaj w regionie łódzkim utrudnienia na autostradzie A1 i drodze krajowej 74. Policja nadal w szkołach, instrukcja na wypadek ataków w placówkach oświatowych. W Łodzi bezpłatna komunikacja w Dzień Wszystkich Świętych.
3: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
2: Przemysław Naze, zapraszam. Uwaga, kierowcy podróżujący po województwie łódzkim, do 16 października utrudnienia na autostradzie A1 w kierunku Katowic. Drogowcy będą kontynuować prace związane z wymianą dylatacji na 264 km trasy między węzłami Kutno Wschód i Piątek. Zostanie wyłączony lewy pas. Jazda będzie więc możliwa jedynie prawym pasem przy ograniczeniu do 80 km na godzinę. Prace będą prowadzone również na drodze krajowej 74 związane z remontem nawierzchni na odcinku od Budkowa do Żarnowa. Do 16 października będą wykonywane prace związane z okładaniem warstwy ścieralnej. Prace rozpoczną się od strony Budkowa, następnie będą prowadzone od strony Żarnowa, a pod koniec tygodnia oba fronty robót zostaną połączone. Roboty będą prowadzone w godzinach 6-18. W czasie ich trwania obowiązywać będzie ruch wahadłowy sterowany ręcznie, ograniczenie do 50 km na godzinę oraz zakaz wyprzedzania. 117 osób i ponad 65 tysięcy sprawdzonych szkół przez policję po atakach nożowników w ubiegłym tygodniu. W domach i plecakach szkolnych zatrzymanych osób służby znajdowały pistolety na kulki, maczugi, noże i butelki z benzyną. Większość w zależności od wieku trafiła albo do aresztu tymczasowego, albo do schroniska dla nieletnich. Dostała dozór policyjny, były też skierowania do szpitali psychiatrycznych. Także w tym tygodniu policja zapowiada kontrole i działania edukacyjne w szkołach. 20 tysięcy policjantów będzie kontrolować podstawówki, szkoły średnie, a także uczelnie, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Będziemy utrzymywać ten stan do czasu, kiedy będzie to niezbędne.
2: I jak podkreśla, ostatnie ataki to nie była zorganizowana grupa, żaden challenge, choć głównie młodych ludzi łączyła fascynacja przemocą, nazizmem i grami komputerowymi. Najmłodszy z zatrzymanych był w wieku poniżej 13 lat, a dzisiaj do dyrektorów i nauczycieli mają trafić instrukcje na wypadek ataku w szkole. O szczegółach Marcin Starzec.
5: Wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz zapowiedziała upowszechnienie instrukcji reagowania na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Materiały powstały we współpracy z MSWiA, MON-em, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW.
6: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna.
5: Dziś rano ministerstwo spotka się też ze związkami zawodowymi.
6: Tak, żeby popracować nad tym, żeby jeszcze skuteczniej wspierać bezpieczeństwo.
5: Resort przygotował również wsparcie dla nauczycieli i rodziców, w tym webinary z psychiatrami.
2: W dniu 1 listopada w Łodzi będzie można bezpłatnie korzystać z tramwajów i autobusów komunikacji miejskiej. Dzięki temu każdy łodzianin będzie mógł wybrać się w odwiedziny na groby bliskich bez obaw o miejsce parkingowe. Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji będzie obowiązywać przez cały dzień 1 listopada na terenie całego miasta, a także na tych liniach, które wyjeżdżają poza granicę Łodzi. Dzięki temu bezpłatnie dojedziemy także na cmentarze położone poza miastem, między innymi w Gatce Starej czy Żgowie.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: Deszczowy nam dzień dziś nastał. Chmury i opady, zwłaszcza w środkowej części dnia. Możliwe, że pojawią się krótkie chwile ze słońcem. Na termometrach pojawił się chłód, 11 stopni w najcieplejszej chwili dnia. Wiatr umiarkowany, chwilami może być nieprzyjemny.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: El Radio. El Radio.
8: Dzień dobry, witajcie, Witek Lazar. Cieszę się, że Państwo mnie słyszą. Ten program nazywa się Dookoła Południa. Zaczyna się 2 godziny przed południem, skończy 2 godziny po południu. Będziemy razem do 14 w El Radio.
0: El Radio. El Radio. 98 FM.

0: Backstreet Boys za nami. To jest audycja Dookoła Południa, a przed nami nasza kartka z kalendarza. Mamy 12 dzień października, poniedziałek. Witamy w nowym tygodniu. Imieniny obchodzą Igor, Faustyna, Apolinary, Bartłomiej i Rajmund. Najlepsze życzenia dla Państwa solenizantów.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Roxy Vel Radio. Dookoła południa, proszę Państwa, astronomowie dokonali kolejnego przełomu. Odkryto najodleglejszy, szybki błysk radiowy. Tego typu zjawiska są często identyfikowane na Ziemi. Niektóre z nich pochodzą z bardzo dużych odległości. Ten na dotarcie do Ziemi potrzebował ponad 10 miliardów lat. Pod tym względem ustanowił nowy rekord. Oznacza to, że kiedy ten błysk startował, całe nasze Słońce, Ziemia i sąsiednie Marsy i wszystkie inne planety nie były nawet w sferze planów. Cały Wszechświat miał wtedy ledwie kilka miliardów lat. Nasz system planetarny, Układ Słoneczny, ma teraz około 4,6 miliarda lat. Czyli nasz świat wcale nie jest taki stary. Jesteśmy ponad 2 razy młodsi od świata, który ten sygnał wygenerował. Jeśli więc dopadnie Was chandra i poczujecie, że lata uciekają zbyt szybko, pomyślcie o tym błysku radiowym. Przy nim wszyscy jesteśmy piękni, młodzi i mamy mnóstwo czasu. Na cokolwiek.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Kozu i Kacperczyk. Tu El Radio, audycja dookoła południa. Słuchajcie, naukowcy odkryli, że codzienne wybory mogą włączać geny przeciwstarzeniowe i wyciszać te powiązane z chorobami. Jednym z najlepszych sposobów na wsparcie długowieczności jest picie dobrej jakości zielonej herbaty. Czyli zapomnij o wszelkich ekspresowych torebkach, gdzie listki zielonej herbaty widziały tylko na obrazku, czyli zamiast kłócić się z własnym organizmem, po prostu zalewasz zieloną herbatę wodą o temperaturze dokładnie 80 stopni, bo 100 stopni zabija antyoksydanty. Jeden łyk i geny chorobowe natychmiast cichną, bo są w głębokim szoku, że nie dostały kawy. Twoje geny przeciwstarzeniowe zaś faktycznie pracują na pełnych obrotach, ale głównie dlatego, że po litrze zielonej herbaty biegasz do toalety co kwadrans. No, ale ruch to zdrowie.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: zdanie, które pilnuje, byśmy niczego nie przegapili i przypomina nam o różnych fajnych okazjach. Znów nam się urządzenie wyzerowało, odliczaliśmy bowiem ostatnio do Dnia Dziewczyny, no i to święto mieliśmy wczoraj. Mam nadzieję, chłopaki, że nikt nie przespał sprawy. Czas poszukać nowego celu. No to szukamy. Czekam na wasze propozycje. witold.lazar@lradio.pl. Prześlijcie wiadomość, do jakiej okazji chcielibyście teraz poodliczać.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: El Radio. El Radio.
1: 11 już za chwilę, jak ta chwila minie, będą u nas najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Warto wiedzieć.
0: Reklama. Zamieszkaj w sercu Łodzi. Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego to nowoczesne mieszkania zaledwie 5 minut od Piotrkowskiej i 10 od Dworca Fabrycznego. Mniej czasu w korkach, więcej czasu na życie. Sprawdź dostępne mieszkania na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Twój nowy adres w centrum Łodzi. floraloc.pl.
2: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
0: Po reklamie.
3: Rekordowe odcinki pomiaru prędkości na A2 między Łodzią i Warszawą. Są chętni na budowę nowych tras rowerowych na terenie województwa łódzkiego. Fatalny weekend łódzkich piłkarzy, przegrane Widzewa i ŁKS-u.
4: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
3: Przemysław Naze, zapraszam. Na autostradzie A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą będą dwa odcinkowe pomiary prędkości i to o rekordowej długości. Nie będą to nowe urządzenia, ale sprzęt z odzysku. Główny Inspektorat Transportu Drogowego przeniesie je z dwóch miejsc na Śląsku i Starnowa, gdzie nie są już potrzebne. Powodem jest rozbudowa autostrady A2 o trzeci pas w obu kierunkach. Odcinkowy pomiar ma wymusić na kierowcach zdjęcie nogi z gazu, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
5: Bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu.
3: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi otworzył oferty w postępowaniu dotyczącym opracowania koncepcji programowych, budowy tras rowerowych wraz z programami funkcjonalno-użytkowymi.
6: Zamówienie podzielono na trzy części. Pierwsza obejmuje opracowanie koncepcji programowej budowy trasy Welowarta, druga Welopilicy, a trzecia trasy rowerowej numer 8 na odcinku z Łodzi do granicy województwa mazowieckiego.
3: Mówi Marcin Sośnierz z Zarządu Dróg Wojewódzkich. Na realizację zamówienia podstawowego przeznaczonych zostanie 3 miliony złotych na pierwszą część, 2 miliony na drugą i milion na trzecią. Na każdą z dwóch pierwszych części wpłynęło po 5 ofert, a na trzecią 4. Termin realizacji zamówienia podstawowego wynosi do 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Postępowanie przewiduje również opcję obejmującą opracowanie koncepcji programowej budowy trasy rowerowej numer 224 na odcinku Wieluń, granica województwa opolskiego wraz z programem funkcjonalno-użytkowym. Na koniec sport, choć dla kibiców łódzkiej piłki to nie był łatwy weekend. Widzew przegrał z Piastem Gliwice 1-2, tracąc decydującą bramkę w doliczonym czasie gry. To już 8 meczów bez zwycięstwa. Trener Mariusz Stolarski wskazał błędy w obronie i brak konkretów pod bramką rywali.
7: Nie rozpieszczamy naszych kibiców i nasza sytuacja robi się po prostu zła. Brak zaufania wynika z naszej podstawy i musimy na nią zapracować.
3: Porażka także na Stadionie Króla. ŁKS uległ Ruchowi Chorzów 0-2. Trener Grzegorz Szoka nie ukrywał rozczarowania i przyznał, że jego drużyna zagrała bardzo słabe spotkanie.
8: Ciężko zawodnikom się gra w koszulce ŁKS-u, że ona waży trochę więcej. Teraz moja rola, żeby oni uwierzyli sami w siebie, żeby ten zespół był skonsolidowany, żeby wychodził na takie spotkania i taki ciężar takiego meczu dźwigał.
3: Jest jednak jeden rekord. Spotkanie obejrzało ponad 11 tysięcy kibiców, co oznacza najlepszą frekwencję na meczu ŁKS-u w tym sezonie.
0: El Radio.
9: El Radio.
1: Tu El Radio, po 11 jesteśmy. Witek Lazar, witam i zapraszam na kolejną odsłonę naszej codziennej podróży dookoła południa.
0: El Radio.
9: El Radio.
0: 90 i 8 FM.

0: Big Mountain. Dookoła południa, a my zaglądamy teraz jak zwykle na początek tej godziny do kalendarza świąt typowych i nietypowych. Dziś 12 października. Bahamy mają rocznicę odkrycia. Brazylia, Dzień Dziecka. Gwinea Równikowa, Święto Niepodległości. W Laosie, Dzień Wyzwolenia od Francji. W Malawi, Dzień Matki. Dzień Kolumba w Ameryce. I Hiszpanii, rocznica odkrycia Ameryki. I to jest święto narodowe. Mamy też Międzynarodowy Dzień Reumatyzmu i Dzień Bezpiecznego Komputera. No i do tego świętowania wrócimy jeszcze w dzisiejszym programie.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Czujnika w L Radio. Dookoła południa, dziś 12 października, dziś Dzień Kolumba. To święto obchodzone w wielu państwach Ameryki Południowej i Północnej, a także w Europie, w Hiszpanii, we Włoszech oraz w Belize, Urugwaju i Argentynie. Chodzi o upamiętnienie odkrycia Ameryki 12 października 1492 roku. Wszyscy przyznają się dziś do Krzysztofa Kolumba. No nie wszyscy. Niektórzy poddają w wątpliwość nawet, że był pierwszym odkrywcą Nowego Świata. Według niektórych historyków około 500 lat przed Kolumbem do Ameryki dotarł wiking Leif Erikson. No ale jego święto mieliśmy już kilka dni temu.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Susan Vega sprzed lat. Dzień Kolumba dziś. W Stanach Zjednoczonych święto obchodzone było 12 października, ale w 1970 roku przeniesiono je na drugi poniedziałek października. Tak się składa, że w tym roku nie trzeba niczego przenosić. Tego dnia wiele firm, urzędów, banków czy szkół jest po prostu zamkniętych, choć zdarzają się wyjątki. Niektóre stany, na przykład Hawaje, Vermont, Oregon, Południowa Dakota, są nawet w opozycji do całego kraju. Organizuje się tam Native American Day, czyli święto rdzennych Amerykanów. Także wiele miast zdecydowało się na taki krok, jak choćby Berkeley, Denver czy Phoenix. Postać Kolumba wzbudza bowiem wiele kontrowersji. O czym więcej za chwilę. Zostańcie.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Bedingfield w LL Radio. Dookoła południa 12 października tego dnia 1492 roku o 2 nad ranem jeden z marynarzy dostrzegł ląd. Wyprawa wylądowała na jednej z wysp Bahamów. Kolumb sądził, że odkrył Indię, ale to był początek odkryć obu Ameryk w kolejnych wyprawach. Jednak postać Krzysztofa Kolumba do dziś budzi kontrowersje. Na zdobytych wyspach Kolumb traktował ludzi w okrutny sposób, zmuszał do niewolniczej pracy, mordował i wykorzystywał. Przybysze z Europy przywieźli też na nową ziemię nowe choroby – ospę i grypę. Święto ma wielu przeciwników, zwłaszcza wśród rdzennych Amerykanów. Indianie przypominają w dniu Kolumba o kolonialnym podboju i zniewoleniu. I to jest ta część Amerykanów, która nie chce się dziś bawić.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Radio.
1: El Radio.
2: Powoli, powoli zbliżamy się do 12:00 i już za chwilę w samo południe najświeższe wiadomości z kraju i ze świata w serwisie El Radia. Warto wiedzieć.
0: Reklama. Zamieszkaj w sercu Łodzi. Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego to nowoczesne mieszkania zaledwie 5 minut od Piotrkowskiej i 10 od Dworca Fabrycznego. Mniej czasu w korkach, więcej czasu na życie. Sprawdź dostępne mieszkania na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Twój nowy adres w centrum Łodzi. floraloc.pl.
3: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
0: Po reklamie.
4: Prokuratura zajęła się nagraniami posła Michała Kołodziejczaka. Komisja do spraw inwigilacji Pegasusem kończy dziś pracę. Ponad połowa Polaków spóźnia się do biura. Znamy najczęstszą przyczynę.
5: Jeden z uczniów szkoły w Ozorkowie nawoływał w internecie do ataków z użyciem noża. W Łodzi mogą zawyć syreny, ale to tylko testy techniczne. Czy polscy sędziowie wypaczają wyniki meczów w Ekstraklasie? Zarzuty klubów.
6: El Radio. Warto wiedzieć.
5: Przemysław Nazę, zapraszam. 9 października policjanci otrzymali informację o agresywnych wpisach zamieszczanych przez 17-letniego ucznia zespołu szkół zawodowych w Ozorkowie. Komentarze pojawiały się pod filmami publikowanymi na jednym z portali internetowych.
7: W jednym z nich napisał, że trwa swoiste wyzwanie, które wymaga wzajemnych ataków.
5: Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Policjanci zatrzymali nastolatka. Usłyszał zarzut publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni.
7: W ramach wyjaśnień podejrzany przyznał się do popełnienia tego przestępstwa oraz wskazał, że wpisy miały być tylko formą żartu.
5: Za publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. 17-latek został objęty dozorem policji. A teraz ważna informacja dla mieszkańców Łodzi. Syreny mogą zawyć, ale bez paniki. Do 20 listopada prowadzone będą testy techniczne miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Pracę zaplanowano między 8 rano a 17. Możliwe będą krótkie, maksymalnie 5-sekundowe sygnały pojedynczych syren. To tylko testy, a nie ostrzeżenia o zagrożeniu. Przypominamy, że faktyczne ogłoszenie alarmu oznacza 3-minutowy modulowany dźwięk, a jego odwołanie 3-minutowy sygnał ciągły. Trwa remont ulicy Zakładowej w Łodzi. 12 października drogowcy rozpoczną pracę na kolejnym odcinku od Alei Józefiaka do Gajcego. W ramach inwestycji powstanie kanalizacja sanitarna, odwodnienie drogi, nowe chodniki i jezdnia. Powstaną też zatoki postojowe oraz nowe oświetlenie. Finałem prac będą nowe nasadzenia drzew. Remont zakończy się w połowie przyszłego roku. Podczas prac na Zakładowej nie będą kursować autobusy MPK. Piłkarscy sędziowie w Polsce w ogniu krytyki. Ostatnie 3 dni w Ekstraklasie pełne były błędów, które miały ogromny wpływ na wyniki meczów. A to wszystko w cieniu oskarżeń o mobbing, które musi odpierać szef Kolegium Sędziów w Polskim Związku Piłki Nożnej. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
8: Przewodniczący Kolegium Sędziów Marcin Szulc zajmuje się wojowaniem z innymi sędziami i odpieraniem zarzutów o mobbing, a w tym czasie nikt nie panuje nad tym, co dzieje się w Ekstraklasie. Jagiellonia Białystok już złożyła protest do PZPN-u po tym, jak drugi raz z rzędu została pokrzywdzona przez sędziego, tym razem w meczu z Górnikiem Zabrze. Trener Mikołaj Łuczak w obawie przed karami tematu w ogóle unikał.
9: Państwo, niech nie pytają mnie o to, proszę, o decyzje sędziowskie.
8: Więcej do powiedzenia miał trener Wisły Kraków Mariusz Job po przegranym w Warszawie meczu z Legią. Tu sędzia też mylił się tylko w jedną stronę.
10: Aut, po którym straciliśmy bramkę, ewidentnie piłkarz Legii wybił piłkę. No i później też taka kontrowersja, czy był faul w polu karnym, czy nie.
8: Pokrzywdzone jest tak, że Zagłębie Lubin sędzia Tomasz Marciniak po meczu z Krakowem nawet przeprosił drużynę za podyktowanie przeciwko niej rzutu karnego. Przypomnę, to wszystko wydarzyło się w ledwie 2 dni.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
2: Chmury i opady, zwłaszcza w środkowej części dnia, możliwe, że pojawią się krótkie chwile ze słońcem. Na termometrach pojawił się chłód, 11 stopni w najcieplejszej chwili dnia.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Has Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: El Radio. El Radio.
2: Dookoła południa już po południu, a zatem druga połówka programu przed nami. Witek Lazar, witam i zapraszam na drugą połówkę. Będziemy razem do drugiej.

Suter, spodnie, boyfriend. Wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować. Wejść ci w krwiobieg i choć na moment poczuć się bardziej istotna. Zapach twoich perfum działa na mnie narkotycznie. Masz na ustach welura, ja myśli trochę brzydsze.

0: Dookoła południa po 12 jesteśmy, a zatem pora poświęcić teraz chwilę tym, którzy urodzili się pod dzisiejszą datą, 12 października. Urodziny swoje mają dziś m.in. Hugh Jackman, australijski aktor, Steven Lee, angielski snukerzysta, Szymon Kołecki, polski sztangista, zawodnik MMA i działacz, Paweł Oziabło, polski gitarzysta, członek zespołu Oddział Zamknięty i Rafał Zawierucha, polski aktor. No i w takim towarzystwie obchodzicie dziś swoje urodziny, drodzy jubilaci. Pozdrawiamy wszystkich porówno. 100 lat.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: To była Kajra w El Radio, a przed nami w audycji dookoła południa nasza rubryka Co za dzień, czyli tu sprawdzamy, co niezwykłego, szczególnego, ważnego wydarzyło się w historii pod dzisiejszą datą, 12 października. Tego dnia w 1933 roku więzienie wojskowe na wyspie Alcatraz pod San Francisco zostało zakupione przez rząd federalny w celu przekształcenia go w federalny zakład karny. Więzienie o zaostrzonym rygorze działało tam od 1934 do 1963 roku. Zamknięte zostało głównie z powodu wysokich kosztów utrzymania, błędów konstrukcyjnych i powstających uszkodzeń betonowych elementów przez słone nadmorskie powietrze. W maju 2025 roku prezydent Donald Trump zapowiedział ponowne otwarcie więzienia w tym miejscu, ale ta obietnica nie została dotrzymana. Póki co.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM.

0: Radio, audycja Dookoła Południa. W zeszłym tygodniu opowiadałem wam o rankingu najtańszych miast na takie weekendowe wypady, w którym wygrała Ryga. No ale pytaliście mnie wtedy, co dalej, co jeszcze? Kraje bałtyckie rządzą. Drugie miejsce w zestawieniu zajęło Wilno. Stolica Litwy oferuje również mieszankę historii, kultury i przystępnych kosztów pobytu. Również Warszawa sklasyfikowana została na trzeciej pozycji. Pokazuje to, że Polska nadal należy do najbardziej opłacalnych krajów do zwiedzania w Europie. Wśród wyróżnionych na dalszych miejscach znalazły się m.in. Budapeszt, Zagrzeb i Podgorica. No i to są wszystko propozycje za 1300-1500 zł, więc to nieprawda, że tanio już było. Sezon na City Breaki właśnie się otworzył.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM.

0: Pociąg ekspresowy wkracza na peron. Zastany widok nie napawa nadzieją. Pytam pasażera, stary, to Warszawa na pewno? Wzrusza ramionami, wysiadamy razem na zewnątrz. Pociąg równie pusty, na peronie wiatr niesie przeciąg. Ile byliśmy w marmurze, pytam?
1: Nie wiem, z miesiąc.
0: Krzyczę halo, ludzi szukam, ale nie wiem gdzie są. Idziemy na powierzchnię, znowu mi się ręce trzęsą. Odbicie w kiosku, grube zmarszczki na powietrze świecą. Wyglądam jakbym lapiał jakieś

0: eterze muzycznego kącika klasycznego w Radio. Macie w domu albo w pracy ekspres do kawy? A może jest jeszcze podłączony do internetu? Inteligentny ekspres do kawy stał się bohaterem sieci po tym, jak jeden z użytkowników ujawnił skalę generowanego przez urządzenie ruchu. Okazało się, że w ciągu 10 dni zużył aż 1 terabajt danych i doprowadził do przeciążenia domowej sieci. 1 terabajt danych. No to wystarczy, aby streamować filmy w jakości 4K przez 300 godzin bez przerwy. Co robił ten ekspres w sieci? Pewnie ściągał symulator lotu i poradniki, jak zostać dronem. No wszystko po to, żeby uciec z automatyczną sekretarką, w której się zakochał.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: Tu El Radio, już za chwilę 13:00 i u nas Warto Wiedzieć, czyli serwis informacyjny El Radia.
3: Sprawa posła Kołodziejczaka w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Sam składa doniesienie do ABW. Fałszywe płatności w internecie. Przestępcy działali również w Łodzi. Łódzka Kolej Aglomeracyjna chce wygrać europejski konkurs. Liczy na głosy pasażerów.
4: El Radio. Warto wiedzieć.
3: Przemysław Nazę, zapraszam. Zachowanie sieradzkiego posła Michała Kołodziejczaka pod lupą śledczych w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi zachowań byłego wiceministra rolnictwa i nagraniami z jego rozmów telefonicznych, które trafiły do sieci. W prokuraturze okręgowej w Warszawie zarejestrowano dzisiaj materiały i wszczęto czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających, donosi prokuratura. Do komunikatu odniósł się minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek. Podkreślił, że jeśli pojawia się podejrzenie przestępstwa, prokuratura działa z urzędu. Nie ma świętych krów, dodał szef resortu sprawiedliwości. Natomiast wczoraj poseł Kołodziejczak złożył w łódzkiej delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Polityk zaprzecza oskarżeniom i twierdzi, że jest pomawiany. Przypomnijmy, że Koalicja Obywatelska zawiesiła go w prawach członka klubu parlamentarnego do czasu wyjaśnienia sprawy. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego i Biura do Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 12 osób podejrzanych o dokonywanie oszustw za pomocą szybkich płatności mobilnych. Łączna wartość zabezpieczonego mienia przekracza 850 tysięcy złotych. Sprawcy działali nieprzerwanie od 2024 roku na terenie Warszawy, Łodzi, Białegostoku oraz innych polskich miast. Członkowie międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej dokonywali oszustw za pomocą szybkich przelewów online z wykorzystaniem kodów jednorazowych, podszywając się pod pracowników m.in. banków i portali sprzedażowych. Funkcjonariusze zatrzymali 12 osób, w tym 4 mężczyzn i 8 kobiet w wieku od 21 do 57 lat. Wśród podejrzanych są dwaj obywatele Rosji, obywatel Ukrainy oraz 9 obywateli Polski. Za popełnione czyny grozi im kara pozbawienia wolności nawet do 12 lat. ŁK znalazła się w ścisłym finale konkursu Regio Stars 2026 w kategorii Połączona Europa. Ten europejski konkurs promuje najlepsze projekty współfinansowane z funduszy europejskich. Łódzka Kolej Aglomeracyjna została wyróżniona za inwestycje w nowoczesny transport publiczny i troskę o komfort wszystkich pasażerów, mówi Iwona Borowińska z ŁK.
5: Żeby wygrać konkurs, regionalny przewoźnik potrzebuje głosów wszystkich pasażerów, mieszkańców województwa łódzkiego, sympatyków kolei oraz osób, które wierzą, że komunikacja publiczna może realnie zmienić region.
3: Na łódzką kolej można głosować na stronie internetowej Komisji Europejskiej do 14 października. Każdy głos ma znaczenie. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli.
0: El Radio.
1: El Radio.
2: Po 13:00 jesteśmy dookoła południa. Tak nazywa się ten program. Ja nazywam się Witek Lazar. Witam i zapraszam na ostatnią już dziś naszą wspólną godzinę.

0: Toto w El Radio. Dookoła południa po 13:00 na początek tej godziny w tym miejscu programu wracamy do kalendarza świąt typowych i nietypowych. No i dziś mamy tam Dzień Bezpiecznego Komputera. Pierwszy wirus komputerowy został stworzony w 1971 roku. Nosił nazwę Creeper i wyświetlał krótki komunikat na kolejno infekowanych przez sieć komputerach. Jestem Creeper, złap mnie, jeśli potrafisz. Nie wyrządzał dużych szkód, no ale kolejne wirusy były już tylko gorsze. Dlatego do dziś mówi się, że jedyny bezpieczny komputer to ten, który nie jest podłączony do internetu.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.
2: Może mam wszystko, a może już całkiem nic.

0: TUEL Radio, audycja dookoła południa. Czy da się zjeść tylko kilka chipsów, a resztę zostawić w paczce na stoliku? No nie da się. Nie tylko one tak działają. Popcorn, orzeszki, paluszki, czy co tam jeszcze znajdziecie na stole. Orzeszki są akurat z tego najzdrowsze. Nowe badania naukowców mówią, że to nie tylko kwestia słabej, silnej woli, a efekt przemyślanego działania producentów. Wiele ultra przetworzonych produktów jest projektowanych tak, by wywołać silną reakcję układu nagrody w mózgu. Mechanizm ten polega na stymulacji tych samych obszarów mózgu, które aktywują się podczas stosowania uzależniających substancji, takich jak nikotyna czy alkohol. No, to będziemy teraz rzucać chipsy. Możecie we mnie.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Fair sprzed lat. Tu El Radio, dookoła południa, słuchajcie w radiu, w telewizji, w internecie, wszędzie atakują nas reklamy. Coraz to pojawiają się też produkty zawierające cudowne substancje i mam wrażenie, że ostatnio taką królewską substancją stał się niejaki maślan sodu. Pomijam fakt, że maślan sodu występuje w naturalnych produktach, jak kwaśne mleko, maślanka, kefir, jogurt, w serach, w kiszonych ogórkach, w kiszonej kapuście. Ostatnio dowiedziałem się z kolejnej reklamy, że jest maślan sodu i maślan sodu. I chodzi o to w tej reklamie, żeby skłonić nas, żebyśmy kupili ten drugi. Cokolwiek to jest i cokolwiek robi, nie o to chodzi. Może odrastają po nim nawet zęby i włosy. Zapewne też skutecznie i szybko neutralizuje dwukapuścian grochu.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Stacja Gossip Well Radio. Już prawie 14, więc już prawie na koniec. Kącik imienia Paulo Coelho się pojawia, czyli złote myśli wprost z polskiego internetu. Bawi, uczy, daje do myślenia. Polski internet jest pełen różnych mądrości, mniej lub bardziej złotych myśli. No i codziennie powstają nowe. Nie są mojego autorstwa, może i dobrze. Oto kolejna z nich. Zazwyczaj nie lubię chwalić się drogimi wyjazdami i tego nie robię. Ale dziś właśnie wróciłam ze stacji paliw.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM.

0: Radio. El Radio.
1: Zbliżamy się do 14:00. Za chwilę najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Po drugiej z wami Tomek Miara, ja Witek Lazar. Dziękuję bardzo. Do jutra. To była audycja dookoła południa.
0: Reklama.
2: Niedziela na Stadionie Króla zaczyna się wcześniej. 18 października na ŁKS-ie czekają Strefa Kibica i miasteczko akcji Rak nie gra fair, a potem piłkarskie emocje. O 14:30 ŁKS Łódź zagra z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Nie możesz tego przegapić. Bilety na bilety.lkslots.pl.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
0: Po reklamie.
4: Zamach na premiera Tuska i wicepremiera Kamysza. Trwa przesłuchanie. Modernizacja i rozbudowa bloku operacyjnego w szpitalu w Zgierzu. Zapraszamy Was na spacery po zrewitalizowanych terenach Księżego Młyna.
2: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Nazę, zapraszam. Śledczy z prokuratury okręgowej w Warszawie przesłuchują mężczyznę zatrzymanego w związku z sygnałem o rzekomym planowanym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera oraz szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Policja weszła do mieszkania 60-latka po tym, jak do służby ochrony państwa wpłynął mail od sygnalisty z informacjami o niebezpiecznych zamiarach. O czym więcej Tomasz Fęskę.
5: Jak mówił rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński, funkcjonariusze służby ochrony państwa ustalili, że zgłoszenie wskazuje na duże prawdopodobieństwo tego, że 60-latek może zrealizować swoje plany i że wyróżnia się na tle innych ostrzeżeń czy gróźb pod adresem rządzących.
6: W tym wypadku mówimy o dużym prawdopodobieństwie faktycznie spełnienia tych gróźb.
5: Postawę zgłaszającego potencjalne zagrożenie chwali były funkcjonariusz służb specjalnych, podpułkownik rezerwy dr Tomasz Białek z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.
7: To, że dużo o tym mówimy, żeby sygnalizować różnego tego rodzaju sytuacji, jeżeli ktoś opowiada, że chce zrobić krzywdę. Wydaje mi się, że to też miało znaczenie, bo rzadko się zdarza, niestety zbyt rzadko, żeby pojawił się sygnalista i poinformował.
5: Teraz, jak mówi ekspert, przed prokuraturą i służbami jest ustalenie, czy niedoszły zamachowiec działał sam, czy też był powiązany ze środowiskami, które mogą stwarzać zagrożenie. Podkreśla jednak, że większość zamachowców działa samotnie, napędzana frustracjami.
4: 60-latek ujęty na Dolnym Śląsku dzisiaj jest przewożony do Warszawy, gdzie będą z nim prowadzone dalsze czynności. Rozbudowa i modernizacja bloku operacyjnego w szpitalu w Zgierzu. Blok ten był do tej pory najsłabszą częścią infrastruktury zgierskiego szpitala. Dlatego inwestycja była od lat oczekiwana i wyczekiwana zarazem przez pracowników, personel medyczny, kadrę zarządzającą, jak i też przez samych pacjentów.
8: Teraz zamiast 5 sal operacyjnych mamy 8 sal operacyjnych, mamy również salę do wybudzenia, mamy również nowoczesny sprzęt, który pozwoli nam przeprowadzać bardziej skomplikowane zabiegi. Jeszcze lepiej będziemy mogli wykorzystywać wiedzę, doświadczenie, talent i potencjał lekarzy i personelu, który na co dzień tutaj pracuje i ratuje ludzkie zdrowie i życie.
4: Mówi marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska. Rozbudowa bloku operacyjnego była częścią większego projektu o wartości blisko 50 milionów złotych. Ponad 40 milionów pochodziło z Krajowego Planu Odbudowy, a ponad 7 z budżetu województwa łódzkiego. Inwestycja objęła także modernizację oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej, oddziału urologicznego oraz oddziału otolaryngologicznego. Szpital kupił nowy sprzęt medyczny i informatyczny. Kompleksowo zmodernizowano pomieszczenia, wykonując roboty budowlane w zakresie wentylacji, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, robót sanitarnych oraz wszystkich prac niezbędnych do prowadzenia zabiegów. Księży Młyn to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Łodzi, gdzie został zachowany pierwotny układ XIX-wiecznego osiedla fabrycznego z wielką przędzalnią, domami robotniczymi i całym zapleczem socjalnym. Zapraszamy Was na spacer z przewodnikami, którzy na co dzień związani są z Księżym Młynem i znają to miejsce od środka. Kontakt z przewodnikami i daty wycieczek znajdziecie w Centrum Turysty Księży Młyn lub na platformie Evently pod hasłem Magiczny Księży Młyn.
2: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
0: El Radio poleca.
9: Zaczynamy od kina. Narodowe Centrum Kultury Filmowej i wystawa Powidoki przybliża związki Andrzeja Wajdy ze sztuką i jego ostatnim filmem. Można ją oglądać do marca przyszłego roku. Z ekranu przenosimy się do biblioteki, ale uwaga, tutaj trzeba będzie ruszyć głową. W piątek Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi organizuje Noc Bibliotek. O godzinie 17 rozpocznie się spotkanie z Michałem Witkowskim, laureatem Nagrody Nike, autorem powieści Substancja. To historia arystokratycznych intryg, walki o wpływy i tajemnicy skradzionego diamentu, osadzona w XVIII wieku. Później biblioteka zamieni się w barokowy pałac, zapowiada Jolanta Zwierzyńska.
10: A uczestnicy będą musieli rozwikłać zagadkę tajemniczego sejfu. Czy uda się otworzyć sejf, zanim minie czas? Sekret magnata czeka na odkrycie. Wstęp wolny, a ostatnie wejście na Escape Room planujemy o godzinie 22.30.
9: A teraz coś dla fanów mocnych gitar. Nickelback przyjedzie do Łodzi. Kanadyjska grupa wystąpi 1 lipca w Atlas Arenie. Na żywo zabrzmią zapewne największe przeboje zespołu, takie jak How You Remind Me, Photograph i Rockstar. Gościem specjalnym będzie brytyjska grupa Don Broco, łącząca rock, metal i elektronikę. Koncert będzie częścią trasy promującej nowy album Nickelback, Everything Under the Sun, którego premierę zaplanowano na 30 października. Przedsprzedaż biletów rusza jutro.
3: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety. Najlepiej czyta się w książkach.
0: El Radio.
11: El Radio.
12: Zaczynamy kolejny tydzień, a ja zapraszam Was na popołudnie z El Radiem. Przed mikrofonem Tomek Miara. Dzień dobry.

0: WWL Radio. 36. już Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Rozpocznie się już w środę i do 18 października. Czego możemy się spodziewać? No będą pokazy, spotkania i wydarzenia specjalne, a to wszystko będzie odbywać się w Muzeum Kinematografii oraz w salach Odeon, Luna i Urania Narodowego Centrum Kultury Filmowej EC1. Tegoroczny program obejmuje ponad 70 filmów dokumentalnych i reportaży, a do Łodzi przyjedzie również ponad 70 gości. Reżyserów, producentów, montażystów, dziennikarzy i krytyków. Pierwszym filmem 36. edycji festiwalu będzie NASA, współtwórców nagrodzonego Oscarem dokumentu Nie chcemy innej Ziemi. Film jako jedyny dokument znalazł się w konkursie głównym tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, skąd wyjechał z nagrodą specjalną jury.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: RTVL Radio. Wyglądasz na dość smutną, jak na dziewczynę tak zakochaną. Nie, nie, to nie jest żadna deklaracja z mojej strony, to tytuł płyty, dokładnie to trzeciej płyty w dorobku amerykańskiej piosenkarki i autorki tekstów Olivii Rodrigo. I ja właśnie po ten album sięgnę, ale to za kilka chwil w L Radio.
1: L Radio.
2: L Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. Ostatnia, dość świeża płyta Olivii Rodrigo nosi tytuł dość frapujący. Wyglądasz na dość smutną, jak na dziewczynę tak zakochaną. Jednym z najważniejszych singli na tym albumie jest Drop Dead. To jest piosenka, która była tak dużym hitem, że zajęła pierwsze miejsce na listach przebojów w Australii, Kanadzie, Irlandii, Wielkiej Brytanii i rzecz jasna w Stanach Zjednoczonych. Dwa słowa o Olivii. Wyobraźcie sobie, 4 lata temu Billy Joel zaprosił ją na scenę, by zaśpiewała swój przebój Deja Vu podczas koncertu Billego w Madison Square Garden w Nowym Jorku. Olivia Rodrigo została najmłodszą artystką, która zadebiutowała na pierwszym miejscu listy Billboard Hot 100. Miała zaledwie 18 lat, kiedy wprowadziła tam swój wielki przebój Drive License.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Dzisiaj jest 12 października i to właśnie dzisiaj mamy 33. rocznicę ukazania się 4. albumu grupy Salt and Pepper. Ta płyta nosi tytuł Very Necessary. No i takim najważniejszym wielkim przebojem na tej płycie, ale również w dorobku Salt and Pepper jest What a Man. To jest piosenka, którą zespół wykonuje z udziałem innego girls bandu, En Vogue. Zresztą tak podzieliły sobie panie rolę, że En Vogue śpiewają refren, natomiast zwrotki, śpiew i rap należy do Salt and Pepper.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: jest już prawie godzina 15. Słuchacie El Radia. Już za chwilę zaprosimy Was na serwis.
1: Reklama. Zamieszkaj w sercu Łodzi. Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego to nowoczesne mieszkania zaledwie 5 minut od Piotrkowskiej i 10 od Dworca Fabrycznego. Mniej czasu w korkach, więcej czasu na życie. Sprawdź dostępne mieszkania na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Twój nowy adres w centrum Łodzi. floraloc.pl.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
1: Po reklamie.
3: Zginął kierowca osobowego Jeepa. Wypadek w okolicy Spały w Łódzkiem. Instrukcja na wypadek ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Utrudnienia w ruchu, remont po Jezierskiej na Bałutach i Rataja na Widzewie.
4: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
3: Przemysław Nazę, zapraszam. Śmiertelny wypadek na drodze krajowej 48 w powiecie tomaszowskim. Na odcinku między miejscowościami Cygan i Spała zderzyły się dwa samochody, mówi aspirant sztabowy Aleksandra Cieślak z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.
5: Z ustaleń wynika, że kierujący samochodem marki Jeep, 68-letni mieszkaniec powiatu nowosądeckiego, z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doprowadził do zderzenia z samochodem ciężarowym marki Mercedes, którym kierował 21-letni mieszkaniec powiatu piotrkowskiego.
3: Pomimo podjętej reanimacji kierujący Jeepem zmarł na miejscu wypadku. Kierujący Mercedesem był trzeźwy i nie odniósł poważnych obrażeń, ale został odwieziony do szpitala na badanie kontrolne. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Do szkół ma trafić jeszcze dzisiaj instrukcja, jak reagować w razie ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Przygotowało ją Ministerstwo Edukacji razem z MSWiA, MON, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW. Mówi wiceszefowa resortu Paulina Piechna-Więckiewicz.
6: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna. Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych.
3: Przedstawiciele resortu edukacji rozmawiali dzisiaj też na ten temat z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Trwa remont ulicy Rataja na łódzkim Widzewie. Prace prowadzone są na niespełna 2-kilometrowym odcinku rozciągającym się pomiędzy Malowniczą i Gajcego.
7: W tym miejscu drogowcy pracują przy wymianie zniszczonej nawierzchni jezdni. W pierwszej kolejności zniszczony asfalt został zerwany. Następnie w jego miejsce pojawiła się nowa podbudowa drogi, która docelowo zostanie przykryta kilkoma warstwami nowej nawierzchni. Obecnie na części jezdni pojawił się już pierwszy asfalt, a drogowcy przenieśli się z pracami konstrukcyjnymi na drugą stronę drogi.
3: Mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Drogi Transportu. Obecnie trwające zmiany zostały ustalone wspólnie z mieszkańcami. Remont został podzielony na etapy. W pierwszej kolejności drogowcy zajmują się remontem nawierzchni jezdni, natomiast w kolejnych latach pojawi się tutaj także chodnik, który wymaga przygotowania projektu budowlanego oraz odwodnienia. Remont też na ulicy Pojezierskiej na Bałutach prowadzony jest obecnie na odcinku między Hipoteczną a Włókniarzy. Choć drogowcy wciąż wymieniają wodociąg i pracują przy podziemnej infrastrukturze, to na fragmencie drogi od Hipotecznej do Grunwaldzkiej ułożone są już krawężniki i pojawiła się pierwsza warstwa asfaltu. Wzdłuż nowej nawierzchni powstaje też chodnik. Gdy południowa nitka jezdni będzie gotowa, rozpoczną się roboty po stronie północnej, co powinno nastąpić jeszcze tej jesieni. Drugi etap remontu realizowany będzie na odcinku od Hipotecznej do Zgierskiej. Te prace wystartują wiosną, a cała inwestycja zakończy się w drugiej połowie przyszłego roku.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Początek tygodnia w Łodzi raczej pochmurny, choć planowane jest zachmurzenie umiarkowane. Na termometrach nie za wiele, bo tak dzisiaj w okolicach 10, może 11 stopni. Chłodna noc przed nami, bo tylko 3 stopnie pokażą termometry. Jutro pogoda bardzo podobna do dzisiejszej, 10, może 11 stopni. I też czeka nas zachmurzenie umiarkowane.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio.
9: El Radio.
0: Tu Tomek Miara, dzień dobry, raz jeszcze zapraszam na kolejną godzinę popołudnia.

0: Gra dla Was El Radio. Już w najbliższą niedzielę piłkarze ŁKS-u będą podejmować na swoim boisku pod Beskidzie Bielsko-Biała, więc dwa piłkarskie charaktery, no i mecz, który zapowiada się szalenie emocjonująco. No i teraz uwaga, bo my w El Radio mamy dla Was bilety na to spotkanie. Chcecie je zdobyć? Będzie na to szansa już za chwilę.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Pierwszy popołudniowy raport dla kierowców. Zaczynamy od Jana Pawła. Tutaj dość tłoczno, na Bandurskiego też sporo samochodów. Mickiewicza zwalnia, to normalne o tej porze. Na Legionów tłoczno, tym bardziej, że tam doszło do stłuczki. Sporo samochodów na Piłsudskiego, na Kopcińskiego o tej porze też musicie liczyć się z kłopotami. Limanowskiego coraz bardziej zatłoczona. Na Brzezińskiej jeszcze sytuacja źle nie wygląda, ale doszło tam do stłuczki, więc podejrzewam, że z każdą chwilą może być tam coraz tłoczniej.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: słuchacie El Radia. Chcecie zobaczyć na żywo, jak ŁKS poradzi sobie z ekipą z Bielska Białej? Jest okazja, żeby sprawdzić swoją wiedzę i zdobyć wejściówki. No więc uwaga, uwaga. Pytanie brzmi, w którym roku założono ŁKS Łódź? W którym roku założono ŁKS Łódź? Jeżeli znacie odpowiedź na to pytanie, no to na odpowiedź czekamy pod adresem konkurs@elradio.pl. konkurs@elradio.pl. Czas start, kto pierwszy, ten lepszy.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Cha-ching.
1: Słuchacie El Radia. No, do dość dramatycznych scen doszło w ogrodzie zoologicznym w Yorkshire w Wielkiej Brytanii. Więcej o tej sytuacji opowiem wam za kilka chwil.
2: El Radio.
3: El Radio.
2: 90 i 8 FM.
3: 90 i 8 FM.

0: gra dla was El Radio. W sobotnie popołudnie nieznany z nazwiska mężczyzna z własnej woli wszedł na wybieg dla tygrysów w zoo w Yorkshire w Wielkiej Brytanii. Nagrania, które opublikowano w mediach społecznościowych, pokazują mężczyznę w czarnej bluzie, który jak gdyby nigdy nic próbował siedzieć sobie na wybiegu, gdy tymczasem tygrys, długo się nie zastanawiając, po prostu go zaatakował. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, no jednak życia mężczyzny nie udało się uratować. Zwiedzający powiedzieli w rozmowie z The Telegraph, że mężczyzna po wejściu na wybieg próbował, uwaga, bawić się z tygrysem. No to może tak dla przypomnienia. Tygrys syberyjski należy do gatunku zagrożonego wyginięciem. Jest jednocześnie największym kotem na świecie. Dorosły samiec potrafi ważyć nawet do 190 kg.
1: Gdyby tygrysy jadły irysy, to by na świecie nie było źle. Bo każdy tygrys irysy by gryzł, a mięsa wcale nie.
2: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Strykowska. Zaraz za wjazdem do Łodzi przy końcówce autobusowej kolizja autobusu i dostawczaka. Żgowska w kierunku Broniewskiego korkuje się od wiaduktu na Żgowskiej. Na Bandurskiego nie dość, że tłoczno, to jeszcze doszło do stłuczki. Na Mickiewicza stoimy coraz dłużej. Na Piłsudskiego też trzeba będzie zwolnić. Kopcińskiego coraz bardziej zatłoczona. Na Brzezińskiej już coraz więcej kłopotów. Konstantynowska zatłoczona. Limanowskiego też trzeba liczyć się z tym, że jedziemy wolniej.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Augusta Emila Fildorfa, pseudonim Nil.
1: Błagam, nie rób nam tego.
2: Czego? Przecież ja nic nie robię.
1: I to właśnie chodzi o to, żebyś to zrobił. Musisz napisać do Bieruta o łaskę. Ja wiem, że to dla ciebie trudne, ale...
3: Dla ojca honor jest ważniejszy niż my.
2: Przestańcie!
0: Film wyreżyserował Ryszard Bugański, a w tytułowej roli wystąpił Olgierd Łukaszewicz. W filmie ukazano m.in. brawurowe sceny słynnej akcji AK, w której zlikwidowano dowódcę SS Franza Kutschera. Jak również z wielką dozą realizmu pokazano okrutne metody przesłuchań i wymuszenia zeznań na więźniach Urzędu Bezpieczeństwa.
4: No to powiedz mi, przyjacielu, jaki tak naprawdę był twój szef, generał Fildorf?
5: Ja go nie znam, nie wiem, kto to jest.
4: Wiem, że byłeś w jego obstawie, a był szefem KDW. Musi wyrwać pan paznokci?
5: Ja go prawie nie znałem. Przecież on generał, ja zwykły kapron podchorąży. Zresztą obowiązywały zasady konspiracji.
4: Napiszesz wszystko, co o nim wiesz. Własnoręcznie.
5: Nic więcej nie pamiętam.
0: Początkowo film miał być promowany plakatem z orderem Virtuti Militari, wiszącym na szubienicy. Zrezygnowano z tego pomysłu na skutek życzenia Marii Fildorf-Czarskiej. Zresztą Maria Fildorf-Czarska początkowo z powodu wielu zastrzeżeń co do scenariusza starała się nie dopuścić do emisji tego filmu.
6: L-Radio.
7: L-Radio.
6: 98 FM.
7: 98 FM.

0: Jest już prawie godzina 16, już za chwilę zaprosimy Was na serwis.
1: Reklama. Zamieszkaj w sercu Łodzi. Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego to nowoczesne mieszkania zaledwie 5 minut od Piotrkowskiej i 10 od Dworca Fabrycznego. Mniej czasu w korkach, więcej czasu na życie. Sprawdź dostępne mieszkania na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Twój nowy adres w centrum Łodzi. Floraloc.pl.
2: Niedziela na Stadionie Króla zaczyna się wcześniej. 18 października na ŁKS-ie czekają Strefa Kibica i miasteczko akcji Rak nie gra fair, a potem piłkarskie emocje. O 14.30 ŁKS Łódź zagra z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Nie możesz tego przegapić. Bilety na bilety.lksloc.pl.
3: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
1: Po reklamie.
4: Pies-robot w jednej z łódzkich podstawówek sprawdzał, czy jest bezpiecznie. Lekarze z Biegańskiego zastosowali Batmana. Zaraz powiemy, co to takiego. Od środy utrudnienia dla kierowców na drodze krajowej 71 w Łódzkiem.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Nazę, zapraszam. Pies-robot sprawdzał podczas dzisiejszego pozorowanego ataku w jednej z łódzkich podstawówek, jakie niebezpieczeństwo jest w środku.
5: Przeprowadzimy inspekcję i za pomocą systemu, i z udziałem straży pożarnej, i nawet z udziałem psa-robota.
4: Mówi Jan Ekiel z firmy, która przygotowała elektroniczny system. Miejscy urzędnicy, przedstawiciele służb, wojska i kilku firm testowali też system ostrzegania. Lekarze z łódzkiego szpitala Biegańskiego wymienili pacjentowi uszkodzoną zastawkę bez otwierania klatki piersiowej. Pacjent trafił do placówki z ciężką niedomykalnością zastawki mitralnej. Miał duszności i obrzęki nóg. W 2017 roku przeszedł już klasyczną operację tej samej zastawki. Po latach doszło jednak do jej ponownego uszkodzenia. Kolejna operacja byłaby dla niego zbyt dużym obciążeniem. Lekarze zdecydowali więc o zastosowaniu metody przezskórnej. Nową zastawkę wprowadzili przez żyłę udową, mówi dr Arkadiusz Amer.
6: Jedynym problemem tego chorego była droga odpływu z lewej komory, ponieważ po zaimplantowaniu zestawki biologicznej tą metodą mogłoby dojść do zwężenia albo całkowitego zamknięcia drogi odpływu z lewej komory, więc musieliśmy u tego chorego zmodyfikować tą procedurę i wykonać tak zwaną procedurę Batmana.
4: Batman to specjalna technika stosowana podczas przezskórnego wszczepiania zastawki mitralnej. Pozwala zmienić położenie jej przedniego płata tak, aby nie blokował przepływu krwi z serca. To drugi taki zabieg wykonany w Polsce. Pierwszy przeprowadzono w lipcu tego roku również w łódzkim szpitalu Biegańskiego. W najbliższą środę, 14 października, rozpoczyna się remont nawierzchni na drodze krajowej 71 między Sosnowcem i Skotnikami. Pracami objęty zostanie odcinek blisko 7 km. W pierwszej fazie sfrezowane zostaną dwie warstwy starej nawierzchni, a następnie ułożone będą nowe warstwy i odtworzone zostanie oznakowanie poziome. Prace prowadzone będą w dni powszednie w godzinach od 7 do 17. Ruch w miejscu prowadzonych robót będzie się odbywał wahadłowo i sterowany będzie ręcznie przy ograniczeniu do 50 km na godzinę. Po zakończeniu robót w danym dniu udostępniana będzie do jazdy cała szerokość jezdni. Przemęczony jak Polak, aż 80% ma objawy wypalenia, a 65% narzeka na brak czasu na relaks. Z badania serwisu Prezent Marzeń wynika, że wolne chwile najczęściej spędzamy wpatrzeni w ekran, mówi Julia Kuźlik z serwisu.
7: Cyfrowa rozrywka obejmująca media społecznościowe, seriale i gry stanowi główną formę spędzania wolnego czasu dla 39% badanych.
4: Dodatkowo 40% z nas czuje winę, gdy nic nie robi, a prawie połowa nawet w czasie wolnym wciąż myśli o obowiązkach.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Poniedziałek mamy z zachmurzeniem umiarkowanym, no dokładnie taka sama szansa jest na nieduży deszcz, jak na to, że pojawi się czasem słońce. Na termometrach tylko marne 10, może 11 stopni. Chłodna noc przed nami, bo tylko 3 stopnie pokażą termometry. Jutro pogoda w Łodzi. wychodzi taka jak dziś, czyli około 11 i zachmurzenie umiarkowane.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio.
0: Zapraszam na kolejną godzinę z El Radiem. Tu Tomek Miara.

15 minut temu mówiłem o tym, jak dramatyczne sceny rozegrały się w zoo w Yorkshire w Wielkiej Brytanii. Absolutnie bezpiecznie i przyjemnie jest w Orientarium Zoo Łódź, gdzie mamy kolejne nowe atrakcje, o czym więcej opowiem za chwilę.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Trasa WZ, jak co dzień o tej porze, oznacza wolną jazdę. Na pewno na Kopcińskiego będziecie musieli jechać zdecydowanie wolniej. W tej chwili na zachodniej jest sporo samochodów, na północnej też ta sytuacja nie wygląda dużo lepiej. Ale ja włókniarzy, tu coraz więcej aut. Na Konstantynowskiej zwalniamy, na Limanowskiego o tej porze też kłopoty. Na Brzezińskiej coraz większe utrudnienia i coraz więcej aut zaczyna jechać już ulicą Rokicińską.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: słuchacie El Radia. Nowa część Orientarium Zoo Łódź coraz wyraźniej przypomina docelową ekspozycję. Powstaje kładka nad wybiegiem, gotowy jest budynek dla zwierząt kopytnych, a na zapleczu zamieszkał już pierwszy nowy lokator afrykańskiej sawanny – guziec Ik.
1: Chwileczkę, a dlaczego ta świnia ma kły?
2: Bo to jest guziec, taka świnia z Afryki.

0: razie zwiedzający nie mogą jeszcze go zobaczyć. Zoo planuje jednak sprowadzenie dla IKA partnerki, a w kolejnych miesiącach do Łodzi mają trafić następne zwierzęta przeznaczone do nowej ekspozycji. Przy okazji przykładce ma powstać również restauracja. Sala będzie znajdowała się na poziomie trasy dla zwiedzających, a uzupełni ją taras skierowany w stronę wybiegów.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: szczęście.
1: Słuchacie El Radia, czy świętujecie Halloween, czy jednak uważacie, że to wymysł i dyrdy mały, które przyszły do nas z zachodu? No w każdym razie w Łodzi na Piotrkowskiej będzie okazja celebrować to święto, o czym więcej

0: słuchacie El Radia, 31 października Piotrkowską przejdzie Halloweenowa parada. Pochód prowadzony przez samego Jokera wyruszy z pasażu Schillera i dotrze aż do manufaktury. Co ciekawe, w tym roku uczestników zachęca się nie tylko do przygotowania upiornych przebrań, ale także do udekorowania własnych pojazdów. I uwaga, za najstraszniejsze i najbardziej oryginalne kostiumy będzie można w czasie parady zgarnąć zaproszenia do restauracji oraz bilety do Zamku Strachów, Strasznego Cyrku i Diabelskiego Młynu. Gdybyście szukali więcej informacji, wystarczy wejść na stronę internetową łódź.pl/Halloween.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Jana Pawła i dalej Aleja Włókniarzy. Tutaj na pewno musicie liczyć się z tym, że samochodów jest całkiem sporo. Na pewno na Limanowskiego trzeba będzie w tej chwili zwolnić. Trasa WZ do tej porze zawsze oznacza kłopoty. Podobna sytuacja jest na Kopcińskiego. Tłoczno też w okolicach Ronda Solidarności. Na Brzezińskiej tu całkiem spory zator już nam się utworzył i coraz więcej samochodów jedzie ulicą Rokicińską.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: RTVL Radio. Może wybieraliście się na Harlem Globetrotters, ale niestety organizatorzy są zmuszeni w dość krótkim terminie przenieść zaplanowane pierwotnie na październik polskie tournée. No, wszystko będzie działo się na wiosnę przyszłego roku. Wszystkie wcześniej zakupione bilety zachowują ważność. W Łodzi Harlem Globetrotters mieli zagrać 17, czyli już najbliższą sobotę. Natomiast ostatecznie przeniesiono to wydarzenie na 28 maja przyszłego roku.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM.

0: dochodzi godzina 17, słuchacie El Radia. Już za chwilę zaprosimy Was na serwis.
1: Reklama. Zamieszkaj w sercu Łodzi. Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego to nowoczesne mieszkania zaledwie 5 minut od Piotrkowskiej i 10 od Dworca Fabrycznego. Mniej czasu w korkach, więcej czasu na życie. Sprawdź dostępne mieszkania na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Twój nowy adres w centrum Łodzi. floraloc.pl.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
1: Po reklamie.
3: Powoli stabilizuje się sytuacja w polskich szkołach, jednak kontrole służb nadal będą. Fałszywe płatności w internecie, zatrzymani przestępcy działali również w Łodzi. Amerykanie laureatami tegorocznego Nobla z ekonomii.
4: El Radio. Warto wiedzieć.
3: Przemysław Naze, zapraszam. 9 października policjanci otrzymali informację o agresywnych wpisach zamieszczanych przez 17-letniego ucznia zespołu szkół zawodowych w Ozorkowie. Komentarze pojawiały się pod filmami publikowanymi na jednym z portali internetowych.
5: W jednym z nich napisał, że trwa swoiste wyzwanie, które wymaga wzajemnych ataków.
3: Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Policjanci zatrzymali nastolatka. Usłyszał zarzut publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni.
5: W ramach wyjaśnień podejrzany przyznał się do popełnienia tego przestępstwa oraz wskazał, że wpisy miały być tylko formą żartu.
3: Za publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. 17-latek został objęty dozorem policji. Natomiast dzisiaj sytuacja wokół szkolnictwa zaczyna się powoli stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło odwołać zajęcia. Ale przed większością szkół, tak jak i w piątek, można było dzisiaj zauważyć patrole policji, straży miejskiej lub gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Te kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
6: Ktoś powie przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach i dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
3: W sieci w związku z atakami w polskich szkołach widać kreowanie treści dotyczących dezinformacji, mówił wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
7: Od wczoraj pojawiają się też doniesienia dotyczące aktywności rosyjskich botów, które w zakresie tych informacji wzmacniają tą aktywność w sieci. Uruchomiona została już wczoraj specjalna forma przeciwdziałania i likwidacji szybkich tych treści.
3: Na piątek w resorcie cyfryzacji zwołano spotkanie największych platform internetowych właśnie w tej sprawie. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego i Biura do Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 12 osób podejrzanych o dokonywanie oszustw za pomocą szybkich płatności mobilnych. Sprawcy działali nieprzerwanie od 2024 roku na terenie Warszawy, Łodzi, Białegostoku oraz innych polskich miast. Dokonywali oszustw za pomocą szybkich przelewów online z wykorzystaniem kodów jednorazowych, podszywając się pod pracowników m.in. banków i portali sprzedażowych. Funkcjonariusze zatrzymali 12 osób, w tym 4 mężczyzn i 8 kobiet w wieku od 21 do 57 lat. Za popełnione czyny grozi im kara pozbawienia wolności nawet do 12 lat. Amerykanie Robert Hall i Michael Woodward zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii. Wyróżnienie to zostało im przyznane za badania nad mikroekonomicznymi podstawami stabilizacji makroekonomicznej. Jedną z zasług amerykańskich ekonomistów jest tak zwane forward guidance, czyli dążenie do tego, by polityka była jak najbardziej łatwa do zrozumienia, mówi ekonomista profesor Łukasz Goczek.
8: Stabilizowanie oczekiwaniami dotyczącymi tego, co bank centralny w przyszłości zrobi. Uwiarygodnianie tej polityki poprzez mówienie, co w bardzo długich okresach bank centralny zrobi. Co zrobi za miesiąc, za 2, za 3.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Tydzień zaczynamy z zachmurzeniem umiarkowanym i na termometrach nie więcej niż 11 stopni. Noc przed nami chłodna, bo ma być tylko w okolicach 3, a jutro w naszym mieście mniej więcej taka pogoda jak dziś, około 11 i znowu zachmurzenie umiarkowane.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H.A. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio.
10: El Radio.
0: Ostatnia popołudniowa godzina z El Radiem przed nami. Zapraszam, tu Tomek Miara.
11: Nie jest

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Ciągle tłoczno jest w Alei Włókniarzy, na Konstantynowskiej też ciągle zator i na Limanowskiego też musimy liczyć się z tym, że jedziemy wolniej. Na Kopcińskiego niezmiennie odcinkowo trzeba będzie liczyć się ze zwolnieniem. Brzesińska już wygląda całkiem nieźle, ale na Rokicińskiej ciągle jeszcze tłoczno.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400. Let's go!

0: gra dla Was El Radio, będą produkować w naszym województwie amunicję. W tej chwili informacje są takie, że trwa montaż urządzeń i szkolenia pracowników. Polska Grupa Militarna podaje, że infrastruktura powstająca w Niewiadowie jest przystosowana do produkcji amunicji artyleryjskiej, a dalsza rozbudowa zakładu ma umożliwić także rozwój produkcji innych rodzajów amunicji wielkokalibrowej, w tym moździerzowej i czołgowej. Nasz niezawodny reporter miał okazję porozmawiać z jedną z pracownic.
1: Czy może nam Pani powiedzieć, na terenie jakiego zakładu się obecnie znajdujemy?
2: Tego nie mogę powiedzieć, bo to jest tajemnica państwowa. Mogę tylko powiedzieć, że mam 5 złotych od bombki.
1: Jakie bombki produkujecie?
2: Panie, różne, różniste. Kuliste, w kształcie grzyba i cygara.
1: Cały czas mowa o bombkach choinkowych.
2: Też.
1: Ile pani sama takich bombek zrobi?
2: Sama jak siądę i robię, to zrobię gdzieś ta 283.
1: Norma dzienna.
2: A dla kogo ten wywiad?
1: To jest dla telewidzów Dziennika Wieczornego.
2: Oto bez kozery powiem 500.
3: El Radio. El Radio. 98

0: Słuchacie El Radia. Mam takie wrażenie, że miało być taniej, a z każdym dniem jest coraz drożej na stacjach paliw. Jakie ceny przewidziano, te maksymalne na jutro? Jutro 95 ma kosztować nie więcej niż 7,06 zł za litr, 98 7,95 zł, a olej napędowy 8,02 zł. Jak te ceny mają się do tego, co dziś jest na stacjach? No benzyna ma być tak w okolicach 9-10 groszy jutro droższa, olej napędowy jutro będzie tańszy aż o całe 4 grosze.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: turn to dust all that I adore.
1: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400. Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Gra dla Was El Radio. Czas na piosenkę, którą na pewno znacie, ale może nie w tej wersji. To będzie piosenka, którą napisał Bruno Mars specjalnie dla Florydy. Ten utwór znalazł się na ścieżce dźwiękowej do fantastycznego filmu Cats Vegas, więc jak usłyszycie, a widzieliście film, będziecie wiedzieć, o co chodzi. Piosenka osiągnęła komercyjny sukces, pierwsze miejsce zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii, jednak otrzymała bardzo negatywne recenzje, bo krytycy stwierdzili, że jest kiczowata, a warstwę tekstową zmiażdżono za mizoginizm. No i teraz, gdzie są nawiązania do piosenek sprzed lat? Piosenka mocno wtrąca refren piosenki z 1984 roku You Spin Me Round Like a Record, którą w swoim repertuarze miał zespół Dead or Alive.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Mamy już prawie godzinę 18. To wszystko ode mnie dzisiaj. Wielkie dzięki za wspólnie spędzone 4 godziny. Do usłyszenia, do jutra, mówi Tomek Miara.
1: Policyjne patrole zostają przed szkołami na najbliższe dni. Głodówka w szpitalu w Sanoku, protestujący chcą odwołania dyrektor, a potem nowy rozkład jazdy na kolei, więcej pociągów i szybsza podróż.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Miriam Lipińska. Policyjne patrole na razie pozostaną przed szkołami. Tak zdecydował premier. A w związku z ostatnimi atakami na Mazowszu funkcjonariusze w całym kraju skontrolowali już ponad 80 tysięcy szkół i zatrzymali 135 osób. Policjanci są w rejonach szkół. W razie potrzeby wchodzą też do środka.
3: Jeżeli otrzymam jakikolwiek sygnał, że coś się dzieje nie tak, no to policjanci natychmiast reagują i sprawdzają ucznia, sprawdzają plecaki, sprawdzają odzież takie ucznia. Jeżeli oczywiście otrzymamy taki sygnał, że jest jakiś zachowanie, które być może zagrażać innym uczniom.
1: Mówi nadkomisarz Edyta Machnik z Policji w Łodzi. Mundurowi rozmawiają też z młodymi ludźmi o konsekwencjach głupich żartów, wykorzystujących temat ostatnich wydarzeń w szkołach. Powstrzymać atak, osłabić przeciwnika i rozbić jego siły to trzy filary teorii zwycięstwa przedstawionej przez dowódcę sił NATO w Europie generała Aleksusa Grynkiewicza. Jej głównym celem jest odstraszenie Rosji i niedopuszczenie do wojny. Szymon Kępka.
4: NATO chce odstraszyć Rosję, ale jest też gotowe na bezpośredni konflikt. Generał Aleksus Grynkiewicz przedstawił teorię zwycięstwa, która zakłada odparcie ataku, osłabienie przeciwnika i rozbicie jego sił. Dzięki naszej wspólnej sile dążymy do odstraszania potencjalnych agresorów i utrzymania pokoju. Jeśli jednak ktoś okaże się na tyle nierozsądny, by nas zaatakować, podejmiemy walkę, powstrzymamy atak i uniemożliwimy agresorowi osiągnięcie jego celów, jakiekolwiek by one były. Strategia nie określa jednak publicznie konkretnych zasad reagowania na rosyjskie prowokacje, w tym na przykład naruszenia przestrzeni powietrznej przez drony. NATO nie zakłada ich automatycznego zestrzeliwania. Decyzje zależą od oceny zagrożenia.
1: Problemem pozostaje też dostępność uzbrojenia. Dlatego szef MON zapowiada w najbliższym czasie przegląd zakupów wojskowych i większy nacisk na szybkie dostawy sprzętu. Protest głodowy w szpitalu w Sanoku. W akcji uczestniczy 50 pracowników. Chcą odwołania dyrektor placówki, zarzucają jej brak dialogu ze związkami. Sprzeciwiają się też sposobowi, w jaki przeprowadzana jest restrukturyzacja szpitala. Dziś zarząd powiatu nie podjął decyzji w tej sprawie. Zaprosił związkowców na kolejne spotkanie za 2 dni, na którym obie strony przedstawią swoje stanowiska. Tymczasem związkowcy nie wykluczają rozszerzenia protestu. Kolej wjeżdża z nowym, rekordowym rozkładem jazdy. Od 13 grudnia PKP Intercity uruchomi 600 pociągów dziennie, a w wakacje będzie ich jeszcze więcej. Składy będą kursować częściej, zwłaszcza między Warszawą, Poznaniem, Szczecinem, Wrocławiem i Trójmiastem, mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania.
1: Więcej będzie też pociągów na przykład na linii Kraków-Bielsko-Biała. Od grudnia pojawi się też więcej połączeń do miejscowości turystycznych. Nowością będzie na przykład nocne połączenie do Zakopanego z Trójmiasta przez Toruń, Bydgoszcz, Łódź czy Katowice. Pociągi mają też jeździć szybciej. Na przykład trasę z Krakowa do Gdańska pokonamy w 4 godziny i 45 minut.
2: El Radio dla sportu.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. To już ostatni tak duży turniej tenisowy w tym sezonie. W chińskim Wuhan rozpoczął się tysięcznik z udziałem 3 Polek. Panowie w turnieju tej rangi grają w Szanghaju, a świetnie radzi sobie tam Hubert Hurkacz. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
7: To zacznę od Hurkacza, który jutro zagra o ćwierćfinał. Polak w piątek w pięknym stylu pokonał Nowaka Dżokowicza, a wczoraj po dużo cięższym meczu ograł Chińczyka Yi Zhu.
8: Nie był to łatwy przeciwnik, no i też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry i troszkę lepiej zagrać.
7: Hurkacz jutro ćwierćfinał powalczy z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Panie od dziś grają w Wuhan i już wiadomo, że w drugiej rundzie czeka nas polski pojedynek. Rozstawiona z siódemką Iga Świątek zagra z Magdaleną Fręch, która wprawdzie odpadła w eliminacjach, ale dostała się do turnieju jako szczęśliwa przegrana i dziś pokonała Mananchaye Savankiau z Tajlandii 6-3-7-6. W Chinach zagra jeszcze Maja Chwalińska. Jutro zmierzy się z Majar Sheriff z Egiptu.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. A wracając do tenisa mężczyzn, Carlos Alcaraz przegrał z Belgiem Zizou Berchsem 5-7-6-7 i odpadł w trzeciej rundzie turnieju w Szanghaju. To oznacza też, że dla hiszpańskiego tenisisty na 11 zakończyła się seria wygranych meczów od momentu powrotu do gry po kontuzji. Dziś zakończenie 10 kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy. Najpierw mecz Radomiak kontra Motor Lublin, a o 20.30 zaległy mecz trzeciej kolejki, w którym GKS Katowice zagra z Wieczystą Kraków. Znany w przeszłości holenderski piłkarz Clarence Seedorf został trenerem brazylijskiego klubu Corinthians, walczącego o utrzymanie w tamtejszej ekstraklasie. Jednym z jego podopiecznych będzie jego rodak Memphis Depay. Dla 50-letniego Seedorfa, który podpisał kontrakt do końca przyszłego roku, to pierwsza praca od dawna. Po raz ostatni Holender prowadził ponad 7 lat temu reprezentację Kamerunu, a wcześniej pracował w trzech klubach, w tym swoim byłym zespole, czyli w słynnym Milanie.
2: To jest El Radio. El Radio.
9: Na 90 i 8 FM.
2: Na 90 i 8 FM.

0: jutro przesłuchanie podejrzewanego o planowanie ataku na premiera. Benzyna w górę, diesel w dół, za chwilę wtorkowe ceny maksymalne. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przedstawiła jawną część raportu ze swoich prac.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Miriam Lipińska. Zatrzymany na Dolnym Śląsku mężczyzna, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, zostanie jutro przesłuchany. Na razie, jak podała prokuratura okręgowa w Warszawie, przewieziono go do Komendy Stołecznej Policji. Trwają tam badania i analizy zabezpieczonych nośników danych elektronicznych oraz zabezpieczonych przedmiotów. Sygnał o planowanym przez zatrzymanego ataku na premiera i ministra służby dostały w niedzielę. Lubelski sąd aresztował na 3 miesiące studenta KUL, który zamierzał dokonać ataku nożem. Policjanci znaleźli wpisy młodego Ukraińca w sieci. To kolejna osoba zatrzymana w związku z działaniami służb, między innymi po zapowiedziach, tu cytat, krwawego piątku. Na liście, która krążyła w sieci, był między innymi zespół szkół przy Elsnera w Lublinie. Jak mówi dyrektorka Iwona Lipiec, w piątek była na lekcjach 1/3 uczniów. Dziś było już normalnie.
2: Dzisiaj nie rozmawiamy i nie chcę wracać do tego, dlatego że nie możemy ciągle zarażać się tym strachem. Odwrotnie, musimy zarażać się spokojem, bo nie wiemy, jakie sytuacje jeszcze będą przed nami.
0: Po ostatnich atakach w szkołach na Mazowszu policja patroluje okolice placówek. Patrole mają tam pozostać przez najbliższe dni. Ceny benzyny i oleju napędowego znów przekroczą psychologiczne granice. Benzyna 95 może jutro kosztować maksymalnie 7 zł i 6 groszy, a diesel 8 zł i 2 grosze. Z kolei za benzynę 98 zapłacimy jutro nie więcej niż 7,95 za litr. Tym samym benzyny będą jutro nieco droższe. Potanieje natomiast olej napędowy. Mimo sprzeciwu służb była odgórna presja na zakup i korzystanie z systemu Pegasus. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa pokazała raport z pracy. Jego udostępniona część to blisko 400 stron. Reszta będzie zaprezentowana na niejawnym posiedzeniu komisji, mówi przewodnicząca komisji Magdalena Sroka.
3: Nie jest to dokument o programie komputerowym. Jest to dokument o tym, jak władza publiczna sięgnęła po narzędzie ingerujące w nasze prawa obywatelskie. Narzędzie, jakie pierwszy raz w życiu trafiło w ręce polskich służb.
0: Część infrastruktury do szpiegowania znajdowała się w rękach izraelskiej spółki i była poza kontrolą polskich organów. System działał też bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa. A dzięki systemowi Pegasus służby za czasów rządów PiS-u podsłuchiwały polityka ówczesnej opozycji oraz prawników. I na koniec zmieniamy temat. W przyszłym tygodniu odbędzie się światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1943 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu. Spotkanie z autorką w środę w hali stulecia. Na widowni zmieści się kilka tysięcy osób, mówi Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
4: Bardzo rzadko mamy okazję spotkać się twarzą w twarz, nawet jeżeli jest jedna twarz na scenie, a 5 tysięcy czy wiele tysięcy twarzy na widowni z naszą wrocławską noblistką. Rozmowy z Olgą są zawsze fascynujące, świeże i ciekawe.
0: Olga Tokarczuk została nagrodzona Literackim Noblem 8 lat temu.
1: El Radio dla sportu.
5: Kibice Widzewa i ŁKS-u nie mają powodów do zadowolenia. Oba łódzkie kluby przegrały swoje ostatnie spotkania, a problemy z regularnym zdobywaniem punktów stają się coraz bardziej widoczne. Zacznijmy od Widzewa. Łodzianie przegrali na wyjeździe z Piastem Gliwice 1-2, tracąc decydującego gola w doliczonym czasie gry. To już 8 kolejny mecz bez zwycięstwa. Widzew ma na koncie tylko jedno ligowe zwycięstwo w tym sezonie i po 10 kolejkach zgromadził 9 punktów. Potrzebne jest przełamanie, bo sama walka do ostatnich minut nie wystarcza. Swoją złą serię kontynuuje również ŁKS. Po porażce z Pogonią Grodzisk Mazowiecki łodzianie przegrali u siebie z Ruchem Chorzów 0-2. Co gorsza, w obu tych spotkaniach nie zdobyli ani jednej bramki. To pierwsza seria dwóch kolejnych porażek za kadencji trenera Grzegorza Szoki. Teraz tenis i dobra wiadomość dla łódzkich kibiców. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy turnieju w Wuhan. Łodzianka pokonała Mananchaye Savankaye w pozaciętym meczu, w którym musiała odrabiać straty. Teraz czekają starcie z Igą Świątek. Powody do dumy mają także judocy z Tuszyna. Z Mistrzostw Polski Weteranów i Amatorów zawodnicy klubu Judo Saru Tuszyn przywieźli 3 medale. Złoto zdobyli Bartłomiej Anderwald w kategorii weteranów powyżej 100 kg oraz Jakub Lejko wśród amatorów w tej samej kategorii wagowej. Brązowy medal wywalczył Radosław Sieroń w kategorii amatorów do 81 kg. Na koniec inicjatywa, w której sport staje się sposobem na niesienie pomocy. Paula Korycka, dziennikarka i kibicka ŁKS-u, w niedzielę pobiegnie w półmaratonie w Palermo dla Olka Sitarza, 14-letniego kibica łódzkiego klubu, który choruje na rdzeniowy zanik mięśni. ŁKS finansuje jej wyjazd, by pomóc nagłośnić historię chłopca i wesprzeć zbiórkę na jego leczenie oraz rehabilitację. We'll be right back.

0: dwaj zatrzymani za podpalenie stacji Starlinków na Mazowszu. Premier o sytuacji bezpieczeństwa w szkołach i patrolach policji. Tragedia na szkolnej wycieczce w Izraelu. Bomba wybuchła uczniowi w rękach.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Miriam Lipieńska. Zatrzymania w związku z podpaleniem stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Jak poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński, w rękach służb są już dwaj obywatele Turcji, którzy stoją za tym aktem sabotażu. Zostali zatrzymani na terenie Niemiec.
2: Nie jest tajemnicą, że osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
0: Do podpalenia doszło pod koniec września. Stacja bazowa Starlinków zapewnia łączność internetową w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Sytuacja w szkołach powoli zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło dziś odwołać zajęcia. Przed większością szkół, tak jak w piątek, można było zauważyć patrole policji, straży miejskiej lub gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało dziś szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
3: Ktoś powie przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. I dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
0: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy szkół. Zatrzymała 135 osób. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed zanieczyszczoną bakteriami jedną partią sera. Chodzi o ser z mleka surowego Gałka Wędzona. Wykryto w nim bakterię Listeria monocytogenes, a zjedzenie zanieczyszczonej nią partii tego sera może prowadzić do choroby zwanej listeriozą. Informacje o jaką partię sera chodzi są na stronie GIS-u. Zagranica. Wybuch podczas szkolnej wycieczki w górach Naftali w północnym Izraelu przy granicy z Libanem. Zginął 14-latek, a 24 inne osoby zostały ranne. Wstępne ustalenia sił obronnych Izraela wskazują, że prawdopodobnie była to bomba kasetowa należąca do organizacji terrorystycznej Hezbollah, która została pozostawiona w tym rejonie. Amerykańscy mikroekonomiści Robert Hall i Michael Woodford zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii. Wyróżnienie to zostało im przyznane za badania nad mikroekonomicznymi podstawami stabilizacji makroekonomicznej. Jedną z zasług amerykańskich ekonomistów jest tak zwane forward guidance, czyli dążenie do tego, by polityka była jak najbardziej łatwa do zrozumienia, mówi ekonomista profesor Łukasz Goczek.
4: Forward guidance to nic innego jak właśnie stabilizowanie oczekiwaniami dotyczącymi tego, co bank centralny w przyszłości zrobi. Innymi słowy, uwiarygodnianie tej polityki poprzez mówienie, co w bardzo długich okresach bank centralny zrobi. Co zrobi za miesiąc, za dwa, za trzy?
0: Ekonomiczna Nagroda Nobla formalnie nazywa się Nagrodą Banku Szwecji i jest przyznawana od 1969 roku wraz z innymi nagrodami, mimo że Alfred Nobel nie przewidział jej w swoim testamencie. Tegoroczni laureaci otrzymają do podziału nagrodę pieniężną o wartości 12 milionów koron szwedzkich, czyli w przeliczeniu ponad 4,5 miliona złotych.
5: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: Chłodna noc przed nami, bo tylko 3 stopnie pokażą termometry. Jutro pogoda bardzo podobna do dzisiejszej, 10, może 11 stopni. I też czeka nas zachmurzenie umiarkowane.
5: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM.

0: zatrzymania po pożarze stacji Starlinków na Mazowszu. Szef MON zapowiada przegląd zakupów wojskowych i szybsze dostawy sprzętu. PKP Intercity pokazało nowy rozkład jazdy. Zmiany od grudnia.
1: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
0: Miriam Lipińska. Dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w Niemczech w związku z podpaleniem stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Mężczyzn udało się zatrzymać w Niemczech. Polskie służby wiedzą, że odpowiedzialna za podpalenie stacji Starlinków była Rosja, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
2: Nie mamy żadnych wątpliwości, że za tym aktem dywersji stoją rosyjskie służby i warto tutaj dodać do tego, że coraz częściej rosyjskie służby sięgają po ludzi związanych ze światem kryminalnym.
0: Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że zatrzymani odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Operatorem stacji w okolicach Grójca jest państwowa spółka Exatel. Obiekt zapewnia łączność internetową i obsługuje ruch satelitarny w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada przegląd wydatków na polskie zbrojenia. Chodzi o skoordynowanie potrzeb i szybką dostępność sprzętu, a nie tylko długofalowe zamówienia.
3: Przeprowadzimy też w najbliższym czasie mały przegląd strategiczny. To jest ważna sprawa związana z zakupami najbardziej potrzebnego sprzętu wojskowego. I myślę, że taki mały przegląd powinny dokonać nasi sojusznicy we wszystkich państwach.
0: Wicepremier mówił też o tym, że konieczne są zmiany w budżecie Unii Europejskiej w wydatkach na zbrojenia. Chodzi o większą liczbę grantów na zakupy w tym zakresie. Za nieco ponad tydzień Łukasz Gibała rozpocznie urzędowanie w fotelu prezydenta Krakowa. We wczorajszych wyborach zdobył ponad 62% głosów. Jego rywalka Monika Piątkowska niespełna 38%. Co o nowym prezydencie sądzą mieszkańcy?
4: Ja się głosowałam na pana prezydenta.
5: Co do tego pana mam poważne wątpliwości, ale skoro ma takie, proszę pana, parcie na tą władzę, niech udowodni, proszę pana, że coś zrobi.
6: Wiem, że jest biznesmenem i że będzie koło swoich interesów się kręcił.
0: Nowo wybrany prezydent Krakowa złoży ślubowanie podczas sesji Rady Miasta 21 października. Papieskie audiencje odwołane do 20 października. Powodem jest hospitalizacja Leona XIV, który ma przejść operację usunięcia guzka na płucu. Termin operacji nie został jeszcze podany. Jak przekazał Watykan, Leon XIV pozostanie w szpitalu po zabiegu około tygodnia. I na koniec wracamy do kraju. Nie tylko największe polskie miasta. PKP Intercity uruchamia pociągi do mniejszych miejscowości, które od lat walczyły z wykluczeniem komunikacyjnym. Dziś przewoźnik opublikował nowy rozkład jazdy, który wejdzie w życie 13 grudnia. Dziennie uruchomione będzie 600 połączeń. W wakacje będzie to 622.
7: Kolej dalekobieżna wraca do Działoszyna i Kłobucka. To jest linia pomiędzy Łodzią i Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. Również kolej dalekobieżna wraca do Olecka. Pociąg Intercity Gryf połączy Olecko z Olsztynem, Trójmiastem, Słupskiem i Szczecinem, a w drugą stronę z Suwałkami.
0: Mówi Krzysztof Krasowski z PKP Intercity. Według nowego rozkładu pasażerowie z Warszawy do Gdańska i z powrotem będą mogli pojechać co pół godziny.
1: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: Chłodna noc przed nami, bo tylko 3 stopnie pokażą termometry. Jutro pogoda w Łodzi taka jak dziś, czyli około 11 i zachmurzenie umiarkowane.
1: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
9: El Radio.
10: El Radio.
9: El Radio. 98 FM.
10: 98 FM.

0: służby zatrzymały podpalaczy stacji Starlinków na Mazowszu. Sytuacja w szkołach się stabilizuje, ale patrole policji zostają. Rekordowe wpływy z biletów za wstęp na sopockie molo.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Miriam Lipińska. Dwaj obywatele Turcji odpowiedzialni za podpalenie stacji bazowej Starlinków na Mazowszu zatrzymani w Niemczech. Będą odpowiadać za akt dywersji na zlecenie obcego wywiadu, mówi generał Marek Boroń, komendant główny policji.
2: Jeden z tych sprawców jest rezydentem na terenie Niemiec, druga osoba też narodowości tureckiej, która ma teraz nakaz opuszczenia Turcji, ale w związku z tym, że została zatrzymana, mam nadzieję, że zostanie bardzo szybko przekazana władzom Polski, aby odpowiadać za konkretny akt w Polsce, do którego doszło.
0: Stacja bazowa Starlinków w Woli Krobowskiej została podpalona pod koniec września. Stacja zapewnia łączność internetową i obsługuje ruch satelitarny w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym komunikację dla Ukrainy. 135 osób zatrzymała policja w związku z kontrolami w polskich szkołach po dwóch atakach z poprzedniego tygodnia. I mimo, że sytuacja się stabilizuje, to jak zapowiedział premier Donald Tusk, patrole przed placówkami pozostaną przez kolejne dni.
3: Te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane. Przez ryzykowne rozumiem jakieś mniej czy bardziej groźne wygłupy w sieci, zapowiedzi jakichś akcji. Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. I dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
0: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek. Coraz większe zagrożenie wścieklizną na wschodzie Polski. Tylko w tym roku na Lubelszczyźnie są już 4 ogniska tej śmiertelnej choroby. Chorują dzikie zwierzęta i coraz częściej domowe. Choroba zaczęła się pojawiać, od kiedy Ukraina z powodu wojny przestała szczepić swoje zwierzęta. Lekarze apelują o szczepienia. Trzeba też zwracać uwagę na dziwne zachowanie zwierząt, mówi Monika Michałowska, lubelski wojewódzki lekarz weterynarii.
4: Jeżeli mówimy o zwierzętach dzikich, one naturalnie się boją ludzi, unikają kontaktu z ludźmi. Więc jeżeli widzimy dzikie zwierzę, które jest bardzo przyjazne, nie boi się nas, chce z nami nawiązać kontakt, wówczas powinniśmy nie zaczepiać, po prostu się oddalić i odejść.
0: Chore zwierzęta, zwłaszcza psy i koty, mogą być też agresywne. W przypadku ugryzienia nie można tamować krwotoku. Ranę trzeba przemyć spirytusem, mydłem lub wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Sopockie molo zamknęło sezon biletowany z rekordowym wynikiem, mówi Marek Niziołek z biura prezydenta miasta.
5: Na sopockie molo do 30 września tego roku, od 10 kwietnia, czyli w tym czasie, kiedy sprzedawane były bilety wstępu na molo, weszło ponad 1 105 000 osób i to jest prawie 15 tysięcy więcej osób niż w analogicznym czasie ubiegłego roku.
0: Wstęp na molo jesienią i zimą jest bezpłatny. Sopockie molo ma około 511 metrów i uchodzi za najdłuższy drewniany pomost w Europie.
6: El Radio na pogodę.
0: Jutro deszczowe chmury pojawią się nad północą kraju, ale padać będzie tylko przelotnie. W pozostałych regionach na niebie słońce i chmury na zmianę, a na termometrach od 11 stopni na Lubelszczyźnie, przez 12 na Śląsku, 13 na Mazowszu, do 14 na Pomorzu.
1: El Radio. W Łodzi
6: na 98 FM.

0: zginął kierowca osobowego jeepa. Wypadek w okolicy Spały w Łódzkiem.
1: Zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doprowadził do zderzenia z samochodem ciężarowym.
0: Jeden z uczniów szkoły w Ozorkowie nawoływał w internecie do ataków z użyciem noża.
2: Wpisy miały być tylko formą żartu.
0: Modernizacja i rozbudowa bloku operacyjnego w szpitalu w Zgierzu.
3: Mamy 8 sal operacyjnych, mamy również salę do wybudzenia.
0: Pies robot w jednej z łódzkich podstawówek sprawdzał, czy jest bezpiecznie.
4: Przeprowadzimy inspekcję, nawet z udziałem psa robota.
0: Utrudnienia w ruchu, remont po Jezierskiej na Bałutach i rataja na Widzewie.
5: W pierwszej kolejności zniszczony asfalt został zerwany.
0: Lekarze z Biegańskiego zastosowali Batmana.
6: Musieliśmy u tego chorego zmodyfikować tą procedurę.
0: To jest Dzień z Bliska. Przemysław Naze. Zapraszam.
7: L Radio. Warto wiedzieć.

0: Śmiertelny wypadek na drodze krajowej 48 w powiecie tomaszowskim. Na odcinku między miejscowościami Cygan i Spała zderzyły się dwa samochody, mówi aspirant sztabowa Aleksandra Cieślak z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.
1: Z ustaleń wynika, że kierujący samochodem marki Jeep, 68-letni mieszkaniec powiatu nowosądeckiego, z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doprowadził do zderzenia z samochodem ciężarowym marki Mercedes, którym kierował 21-letni mieszkaniec powiatu piotrkowskiego.
0: Pomimo podjętej reanimacji, kierujący Jeepem zmarł na miejscu wypadku. Kierujący Mercedesem był trzeźwy i nie odniósł poważnych obrażeń, ale został odwieziony do szpitala na badanie kontrolne. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.
2: El Radio. Warto wiedzieć.

chodzi po tobie, znowu odpocznie na twoich biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować. Wejść ci w krwiobieg i choć na moment poczuć się bardziej istotna. Zapach twoich perfum działa na mnie narkotycznie. Masz na ustach welura, ja myśli trochę brzydsze.

0: 9 października policjanci otrzymali informację o agresywnych wpisach zamieszczanych przez 17-letniego ucznia zespołu szkół zawodowych w Ozorkowie. Komentarze pojawiały się pod filmami publikowanymi na jednym z portali internetowych.
1: W jednym z nich napisał, że trwa swoiste wyzwanie, które wymaga wzajemnych ataków.
0: Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Policjanci zatrzymali nastolatka. Usłyszał zarzut publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni.
1: W ramach wyjaśnień podejrzany przyznał się do popełnienia tego przestępstwa oraz wskazał, że wpisy miały być tylko formą żartu.
0: Za publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. 17-latek został objęty dozorem policji.
2: El Radio. Warto wiedzieć. Is this love?

0: ciebie. Bliżej ciebie.
1: Rozbudowa i modernizacja bloku operacyjnego w szpitalu w Zgierzu. Blok ten był do tej pory najsłabszą częścią infrastruktury zgierskiego szpitala. Dlatego inwestycja była od lat oczekiwana i wyczekiwana zarazem przez pracowników, personel medyczny, kadrę zarządzającą, jak i też przez samych pacjentów.
2: Teraz zamiast 5 sal operacyjnych mamy 8 sal operacyjnych, mamy również salę do wybudzenia, mamy również nowoczesny sprzęt, który pozwoli nam przeprowadzać bardziej skomplikowane zabiegi. Jeszcze lepiej będziemy mogli wykorzystywać wiedzę, doświadczenie, talent i potencjał lekarzy i personelu, który na co dzień tutaj pracuje i ratuje ludzkie zdrowie i życie.
1: Mówi marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska. Rozbudowa bloku operacyjnego była częścią większego projektu o wartości blisko 50 milionów złotych. Ponad 40 milionów pochodziło z Krajowego Planu Odbudowy, a ponad 7 z budżetu województwa łódzkiego. Inwestycja objęła także modernizację oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej, oddziału urologicznego oraz oddziału otolaryngologicznego. Szpital kupił nowy sprzęt medyczny i informatyczny. Kompleksowo zmodernizowano pomieszczenia, wykonując roboty budowlane w zakresie wentylacji, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, robót sanitarnych oraz wszystkich prac niezbędnych do prowadzenia zabiegów.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: IPL Radio. Bliżej Ciebie.
1: Pies robot sprawdzał podczas dzisiejszego pozorowanego ataku w jednej z łódzkich podstawówek, jakie niebezpieczeństwo jest w środku.
2: Przeprowadzimy inspekcję i za pomocą systemu, i z udziałem straży pożarnej, i nawet z udziałem psa robota.
1: Mówi Jan Ekiel z firmy, która przygotowała elektroniczny system. Miejscy urzędnicy, przedstawiciele służb, wojska i kilku firm testowali też system ostrzegania.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Trwa remont ulicy Rataja na Łódzkim Widzewie. Prace prowadzone są na niespełna 2-kilometrowym odcinku rozciągającym się pomiędzy Malowniczą i Gajcego.
1: W tym miejscu drogowcy pracują przy wymianie zniszczonej nawierzchni jezdni. W pierwszej kolejności zniszczony asfalt został zerwany. Następnie w jego miejsce pojawiła się nowa podbudowa drogi, która docelowo zostanie przykryta kilkoma warstwami nowej nawierzchni. Obecnie na części jezdni pojawił się już pierwszy asfalt, a drogowcy przenieśli się z pracami konstrukcyjnymi na drugą stronę drogi.
0: Mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Drogi Transportu. Obecnie trwające zmiany zostały ustalone wspólnie z mieszkańcami. Remont został podzielony na etapy. W pierwszej kolejności drogowcy zajmują się remontem nawierzchni jezdni, natomiast w kolejnych latach pojawi się tutaj także chodnik, który wymaga przygotowania projektu budowlanego oraz odwodnienia.
2: El Radio. Warto wiedzieć.

0: ciebie.
1: Lekarze z łódzkiego szpitala biegańskiego wymienili pacjentowi uszkodzoną zastawkę bez otwierania klatki piersiowej. Pacjent trafił do placówki z ciężką niedomykalnością zastawki mitralnej. Miał duszności i obrzęki nóg. W 2017 roku przeszedł już klasyczną operację tej samej zastawki i po latach doszło jednak do jej ponownego uszkodzenia. Kolejna operacja byłaby dla niego zbyt dużym obciążeniem. Lekarze zdecydowali więc o zastosowaniu metody przezskórnej.

0: Nową zastawkę wprowadzili przez żyłę udową, mówi dr Arkadiusz Amer.
1: Jedynym problemem tego chorego była droga odpływu z lewej komory, ponieważ po zaimplantowaniu zastawki biologicznej tą metodą mogłoby dojść do zwężenia albo całkowitego zamknięcia drogi odpływu z lewej komory, więc musieliśmy u tego chorego zmodyfikować tą procedurę i wykonać tak zwaną procedurę Batmana.
0: Batman to specjalna technika stosowana podczas przezskórnego wszczepiania zastawki mitralnej. Pozwala zmienić położenie jej przedniego płata tak, aby nie blokował przepływu krwi z serca. To drugi taki zabieg wykonany w Polsce. Pierwszy przeprowadzono w lipcu tego roku również w łódzkim szpitalu Biegańskiego.
2: El Radio. Warto wiedzieć.

everybody plays it.

0: Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Zginął kierowca osobowego Jeepa. Wypadek w okolicy Spały w Łódzkiem.
2: Zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doprowadził do zderzenia z samochodem ciężarowym.
1: Jeden z uczniów szkoły w Ozorkowie nawoływał w internecie do ataków z użyciem noża.
3: Wpisy miały być tylko formą żartu.
1: Modernizacja i rozbudowa bloku operacyjnego w szpitalu w Zgierzu.
4: Mamy 8 sal operacyjnych, mamy również salę do wybudzenia.
1: Pies robot w jednej z łódzkich podstawówek sprawdzał, czy jest bezpiecznie.
5: Przeprowadzimy inspekcję, nawet z udziałem psa robota.
1: Utrudnienia w ruchu, remont po Jezierskiej na Bałutach i Rataja na Widzewie.
6: W pierwszej kolejności zniszczony asfalt został zerwany.
1: Lekarze z Biegańskiego zastosowali Batmana.
7: Musieliśmy u tego chorego zmodyfikować tą procedurę.
1: To był dzień z bliska. El Radio.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje